0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śmierć dwulatka w żłobku pod Warszawą zatrzymano opiekunki. Pensje rosną najwolniej od 5 lat, zjada je inflacja. Bawu gwiazdą Bangladeszu i internetu, przypomina prezydenta USA.
0: Dorota Wartycka.
2: Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki, mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin. Tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie. Mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
3: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
2: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania. Podwyżek, zaraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomista PKO Banku Polskiego.
4: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
2: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. A skoro o pieniądzach mowa, dziś na stacjach nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 może maksymalnie kosztować 6 zł. 48 groszy, olej napędowy 6 zł. 91 groszy. Za litr bez zmian tylko benzyna 98 7 zł. 6 groszy. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta i jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwie wcześniejsze ustawy prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. W Warszawie pożegnano wczoraj Stanisławę Cielińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w zeszłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Cielińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Na koniec jeszcze bawuł albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć przypomina bardzo prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą można to wszystko samemu ocenić. Filmy ze słynnym bawołem można znaleźć na YouTubie.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
5: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck. Dzień dobry, panie burmistrzu.
6: Dzień dobry.
5: Panie burmistrzu, naszą rozmowę bym chciała zacząć od opieki stomatologicznej w szkole podstawowej w Glinojecku, bo wiem, że już od maja działa gabinet w szkole podstawowej i to był taki proces, żeby ten gabinet uruchomić i chyba jest pan z tego bardzo zadowolony i dumny z tego, co wiem.
6: Myślę, że z perspektywy rodzica, czy z perspektywy włodarza oczywiście jestem zadowolony, chociaż pamiętam jako dziecko, że to nie jest najmilsza wizyta i myślę, że dzieciaki nie do końca może są zadowolone, ale mam nadzieję, że za lat 15-20 jednak będę wspominali ten gabinet jako coś ważnego. Rzeczywiście bardzo się cieszę, dziękuję państwu Lewczuk za to, że ten proces naprawdę przeszedł szybko, dziękuję NFZ-owi, który będzie finansował ten gabinet, ale małe założenie, gabinet znajduje się w szkole podstawowej w Glinojecku, natomiast opieką stomatologiczną objęte będą wszystkie dzieciaki z terenu całej gminy, czyli również ze szkół w Ościsłowie, w Woli Młockiej. I to jest też bardzo ważne, żeby pokazać, że my pracujemy dla wszystkich naszych dzieciaków. Najpierw opieka stomatologiczna to profilaktyka i edukacja, a następnie te zabiegi, które już, jeżeli zostaną wykonane w odpowiednim czasie, czasie, to może nie tak jak ja będą mieli taki proces, że jednak ten borowanie i ten fotel stomatologiczny, dentystyczny nie jest taki straszny. Więc myślę, że warto od profilaktyki i jeżeli zrobimy pewne rzeczy wcześniej, to naprawdę będzie łatwiej. Chciałoby się, i jeszcze zawsze będę to dodawał, że kolejnym etapem powinna być ortodoncja, żeby tych dzieciaków i tych ich wad, zgryzu i tak dalej, nie jestem medyczny, pozbawić już w tym młodym wieku, żeby już gdy dorosną, to z tych brzydkich kaczątek stały się tymi pięknymi łobędziami.
5: No właśnie, profilaktyka i edukacja to jest chyba bardzo ważne właśnie w tym najmłodszym wieku.
6: Ja myślę, że jeżeli dzieciaki będą miały cały proces w sobie, w głowie, jak należy szczotkować, że należy, że potrzeba i czasami też myślę, że to też będzie w pewnym sensie edukowało też rodziców, bo gdy będzie się to pojawiało często podczas lekcji, w samym gabinecie, w czasie rozmów, to też rodzice będą, myślę, że w pewnym sensie też widzieli ten proces, który powinien zachodzić już w tym młodym człowieku.
5: Bo on już na początku wspomniał, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało. Koszty utrzymania tego gabinetu i przygotowania poniósł NFZ, a nie miasto i gmina.
6: Koszty przygotowania ponieśli państwo, którzy będą tę opiekę sprawowali, natomiast koszty wykonywania zabiegów będzie ponosił NFZ.
5: Czyli to będzie całkowicie bezpłatne dla dzieci.
6: Tak jest, dokładnie tak. To właśnie to jest chyba najważniejszy element. Będzie czynne w piątki, będzie bezpłatne dla dzieci. Rodzice mają obowiązek w postaci wyrażenia zgody na działania, natomiast ta profilaktyka i edukacja będzie jakby obok. Nawet bez wyrażania zgody ta edukacja będzie następowała w szkole. Natomiast też przy zabiegach rodzice będą mogli być obecni. To też jest jakby ważne.
5: Czasami
6: powinni. Natomiast ktoś może zarzucić, no ale to w piątek będę musiała wziąć urlop, będę musiał wziąć urlop. Natomiast ja powiem w ten sposób. Chyba lepiej wziąć urlop i żeby to dziecko za darmo tę wizytę odbyło, niż później jechać po południu i za tę wizytę płacić. Oczywiście pewnie są takie osoby, które się z tą tezą nie zgodzą, natomiast ja się bardzo cieszę.
5: Ale mają wybór.
6: Bardzo się cieszę, że ten gabinet w naszej szkole będzie funkcjonował.
5: I on mam nadzieję, że będzie.
6: Tak.
5: Już funkcjonuje, no właśnie, tak mi się wydawało, że od początku maja. Dobrze, jak jesteśmy już w tematyce medycznej, to chciałabym też zapytać o termomodernizację budynku SPZOS w Glinojecku. Duża inwestycja. Myślę, że kluczowa inwestycja, bo jeśli zdrowie jest najważniejsze, to i kluczowa. Proszę powiedzieć, jaki był koszt, jaki będzie koszt, bo ten remont trwa i co się zmieni?
6: Przede wszystkim sama nazwa, czyli termomodernizacja. Wchodzimy w cały proces zmiany struktury budynku, czyli docieplamy budynek, wymieniamy okna, wymieniamy instalację centralnego ogrzewania, w części wymieniamy również instalację elektryczną, nowe elektrooszczędne lampy. Punkt oświetleniowy, powinienem dokładnie powiedzieć, ale jednocześnie zostaje alternatywne źródło ciepła w postaci tego węzła, który jest, natomiast pojawia się dodatkowo pompa ciepła, pojawia się fotowoltaika. To, że jesteśmy w spółdzielni energetycznej, to też jest taki duży, bezpieczny zastrzyk w momencie, gdy mamy te możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Szkoła podstawowa również termomodernizacja, ale do samego SPZZOZ-u prawie 2 miliony złotych, prawie 85% dofinansowania. W tym momencie jesteśmy na etapie, że, bo to był projekt zaprojektuj i wybuduj, czyli projekt mamy. W tym momencie już rozpoczęły się prace ocieplenieniowe na ścianach.
5: Okna, dach też?
6: Tak. Na dachu jest w tym momencie jeszcze w części są płyty azbestowe, więc one też przy okazji pokazujemy tą drugą stronę mocy, czyli zrzucamy to, co niedobre, a będziemy... No i ten dach będzie też jakby oczywiście dzięki temu przechodzi solidny remont, to też jest ważne.
5: Dobrze, a kiedy koniec? Kiedy
6: planujemy? W tym roku.
5: Do końca roku?
6: Myślę, że nawet wcześniej. Ja też staram się nie mówić o terminach, dlatego że te przepisy związane z możliwością wydłużania, przedłużania są, bo to jest projekt Fundusze dla Mazowsza i w tym momencie mamy takie możliwości wydłużenia tego procesu. Natomiast my byśmy chcieli, żeby to się zakończyło po wakacjach.
5: Okay.
6: Wrzesień, październik. Mhm. Znaczy, myślę, że wyłoniona firma, cały proces, harmonogram tych prac, które jest. Na bieżąco pracujemy, na bieżąco współpracujemy, cotygodniowe narady, cotygodniowe procesy i też w tym momencie bardzo chciałem podziękować zarówno panu kierownikowi, całej panu inspektorowi, ale też tej naszej wewnętrznej, administracyjnej i rozliczeniowej kadrze.
5: Panie burmistrzu, wspomniał już pan troszkę o remoncie szkoły podstawowej w Glinojecku. 6 milionów na to zostało przeznaczone. Jak wyglądają prace i, no i kiedy one się zakończą i co będą obejmowały?
6: Dokładnie to jest też takim elementem tego bezpieczeństwa energetycznego. Fotowoltaika, pompa ciepła. Wymieniliśmy kilkaset okien już. W tym momencie nowe grzejniki, nowe kanały, praktycznie kanałów już nie będzie, nowe ułożenie całej tej struktury doprowadzenia ciepła. Jednocześnie zostaje stary węzeł. Gdyby się okazało, że pompa nie daje rady, to zawsze mamy tą alternatywę, ale jednocześnie tam też prace związane z dostosowaniem całości. Tutaj środki pochodzą z KPO, 100% praktycznie z KPO, natomiast kosztów netto, czyli VAT jest po naszej stronie, czyli łatwo sobie ten VAT z 6 milionów policzyć, to jest wkład własny gminy w całym tym procesie. I w tym momencie też chciałem bardzo podziękować panu dyrektorowi, całej kadrze też szkoły podstawowej, bo wiem, że zarówno paniom, które sprzątają, ale i nauczycielom
5: bo
6: bardzo
5: rozumiem,
6: trudno
5: że szkoła
6: się...
5: funkcjonuje normalnie.
6: Dokładnie tak. Hmm. Normalnie to może za duże słowo, ale funkcjonuje naturalnie. Tak, i to jest, ale też bardzo dziękuję zarówno wykonawcy, jak i panu inspektorowi, panu kierownikowi, dlatego że naprawdę nie jest łatwo prowadzić pracę przy funkcjonującym budynku. A naprawdę
5: zwłaszcza
6: udało
5: przy ciekawskich
6: się.
5: Dzieciach, które lubią.
6: Ale myślę, że to jest
5: spojrzeć.
6: Też bardzo, bardzo fajny element.
5: Edukacyjny, prawda?
6: Edukacyjnie dzieciaki też dostaną pewną wiedzę z elementów efektywności energetycznej, z możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii, z tej transformacji też energetycznej, która jest potrzebna, która będzie potrzebna i te dzieciaki myślę, że naprawdę dostaną super wiedzę, która czasami też chyba nie jest znana tak powszechnie.
5: Okej, okay, a proszę powiedzieć, czy w związku z tym w wakacje te prace będą intensywniejsze i kiedy planujecie koniec?
6: Tutaj też jest ta sama odpowiedź. Możliwości wydłużenia terminu są, natomiast my jesteśmy dzisiaj w, myślę, 85% zaawansowania prac. Pojawiają się natomiast oszczędności i będziemy starali się ewentualnie jeszcze pozyskać te oszczędności na wykonanie innych dodatkowych prac, chociażby związanych z dachem, ale to też zobaczymy, jak do tego podejdą instytucje,
5: czyli
6: które
5: co,
6: muszą wyrazić zgodę.
5: Po wakacjach
6: 1 września wchodzimy w nową jakość.
5: Okej, okay, a proszę powiedzieć, czy tutaj też elewacja na przykład się zmieni? Czy ta szkoła wizualnie?
6: Wizualnie zmieni się od wewnątrz, natomiast od zewnątrz ona się już zmieniła pod względem tych okien, które są teraz wystandaryzowane. Natomiast kolor elewacji, jeżeli o to pytamy, na ten moment pozostaje, zobaczymy.
5: Moim i państwa gościem był Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck. Bardzo panu dziękuję.
6: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
5: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 22 dzień maja. W 1821 roku władze Raciąża w powiecie płońskim i gmina żydowska zawarły umowę o dzierżawie terenu, na którym został założony cmentarz żydowski. W 1909 roku kościół świętego Wojciecha w Nasielsku w powiecie nowodworskim został konsekrowany przez biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. W 1989 roku odbyła się premiera komedii erotycznej Sztuka kochania. Rolę psychoanalityka doktora Sapersteina zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Naprawdę nie chodzi o pieniądze, ale akurat mam pacjenta, który płaci, więc nie wypada, żeby czekał.
2: W 2002 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Ryszard Bober otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
4: Ja chcę przypomnieć Państwu, że wówczas również komornik miał prawo wystąpić o własnego biegłego, dla którego była wiążąca ta opinia.
2: W 2017 roku pułkownik Andrzej Wasielewski został dowódcą 5.

0: Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.
1: Ważne jest kultywowanie pamięci o naszych bohaterach.
0: W 2021 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności życia i cnót urodzonego w Mławie Bernarda Kryszkiewicza. Odtąd przysługuje mu tytuł czcigodnego sługi Bożego. Urodzili się w 1877 roku Paul Weiss, burmistrz Działdowa w latach 1909-1920. W 1904 roku Eugeniusz Piecha, kierownik szkół w gminie Działdowo, w Komornikach i Burkacie oraz nauczyciel w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, współzałożyciel i członek Komisji Rewizyjnej Związku Mazurów. W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu oraz w organizacji konspiracyjnego Mazurskiego Instytutu Badawczego. Po wojnie inspektor szkolny w powiecie działdowskim i nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Działdowie. W 1923 roku Kazimierz Ciepiela, pułkownik pilot Wojska Polskiego, dowódca 9. Eskadry Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej imienia Żwirki i Wigury w Radomiu z miejscem stacjonowania w Przasnyszu. Dowódca 64. Lotniczego Pułku Szkolnego w Przasnyszu. W 1970 roku w Płońsku Robert Jadczak, piłkarz grający na pozycji obrońcy lub pomocnika. Karierę piłkarską rozpoczynał w drużynie młodzieżowej MZKS Płońsk. Podczas seniorskiej kariery grał m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
2: Widać było na początku, że drużyna nie jest przygotowana w ogóle do sezonu. Później się okazało, że nie mieli żadnego praktycznie obozu przygotowawczego.
0: Zmarli w 1934 roku Jerzy Kurnatowski, współinicjator założenia Towarzystwa Przyjaciół Mazur w Działdowie, opracował projekt akcji polskiej na terenie Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem Działdowa i okolic. W 1943 roku Jan Kryst, pseudonim Alan, urodzony w Modlinie, żołnierz Armii Krajowej. We wrześniu 1939 roku uczestniczył ochotniczo w obronie Warszawy na pierwszej linii umocnień. Chorował na gruźlicę płuc. Diagnoza wróżyła mu rychłą śmierć, dlatego wystąpił do dowództwa o możliwość wzięcia udziału w akcji odwetowej za masowe rozstrzeliwania bez względu na ryzyko. Dowództwo Kedywu wyznaczyło mu zadanie samotnego ataku na warszawską restaurację Adria, często odwiedzaną przez Niemców. Kryst, zdając sobie sprawę, że szanse na przeżycie są minimalne, zastrzelił w Adrii 3 oficerów gestapo oraz prawdopodobnie ranił 2 innych. Hanna Pyczyńska z Muzeum Powstania Warszawskiego podkreślała, że Jan Kryst był bohaterem, który dla sprawy poświęcił własne życie.
3: Kiedy dowiedział się od lekarzy, że jest chory na gruźlicę płuc, że lekarze nie dają mu większej szansy na dłuższe życie, zdecydował się na samotną akcję bojową.
0: W 1944 roku we wsi Mostowo w gminie Szreńsk w powiecie mławskim zginął podczas walki z żandarmami niemieckimi Stefan Podszuski, pseudonim Wataszka Leonidas, nauczyciel, członek ruchu oporu, dowódca oddziału zbrojnego batalionów chłopskich w KRA.
4: Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Zbliża się godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trump wyśle do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Przed nami suche i upalne lato. Dorota Wardecka. Decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy ogłosił prezydent USA Donald Trump. Szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja amerykańskiego prezydenta, zostaną ustalone w rozmowach MONU i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem, przekazał wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Jeszcze kilka godzin wcześniej była mowa o tym, że USA będą redukować obecność w Europie. Tomczyk, który zakończył szereg wizyty w Waszyngtonie, w czasie której spotkał się m.in. z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, uznał decyzję Trumpa za skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Jest 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gawira. To reakcja polskich władz na postawę Izraela wobec porwania aktywistów z Global Summit Flotilla i efekt skandalicznego nagrania z udziałem izraelskiego ministra. Szymon Kępka.
3: Złe traktowanie polskich obywateli zawsze spotka się z reakcją. Tak pisze w portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, a zakaz dla izraelskiego ministra już obowiązuje.
4: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
3: Na nagraniu z udziałem izraelskiego ministra widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy, komentował to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
5: Nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
3: Wszyscy zagraniczni aktywiści z flotylli Global Summit zostali już deportowani z Izraela.
2: 3 osoby zginęły w wyniku zawalenia się w poniedziałek budynku mieszkalnego w Görlitz przy granicy z Polską w Niemczech. Wczoraj w gruzach odnaleziono ciała zaginionych osób, 48-letniego mężczyzny oraz dwóch młodych turystek z Rumunii. Akcja poszukiwawcza została już zakończona. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, mógł zawalić się po wybuchu gazu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Zaglądamy do naszych portfeli. Z danych GUS-u wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o na 5,5% w skali roku.
6: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
2: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych czy nagród. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Nino może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
7: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
2: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trudna drobinka Igi Świątek w wielkoszłomowym French Open, rozstawiona z trójką. Polka zacznie gry od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapienko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magda Linety z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chińczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją rywalkę pozna Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. W decydującej trzeciej rundzie pokonała wczoraj Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5. Czołowi tenisiści świata przed startem Rolanda Garrosa zapowiedzieli protest. Chodzi o pieniądze. Jak piszą brytyjskie media, gracze zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. Więc na ten temat wie Przemysław Pozowski.
9: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych z topu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować. trenować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
10: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem, pokrywać codziennie 3 pokoje, loty, wyżywienie, jeszcze ich pensje. No to po prostu się nie skleja.
9: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
8: Alek Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość. Po Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
11: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Dziś na przemian słońce z chmurami, na północnym wschodzie może przelotnie padać słaby deszcz, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Trójmieście, przez 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, a w Karpatach i na Wybrzeżu chłodniej od 16 do 17 stopni.
11: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar w śmieciarce, niebezpieczne zdarzenie w Ciechanowie. Niedzielna Korneliada w Żuromini, rodzinny piknik w dwójce. Działdowo, stolicą fotografii, weekend ze sztuką. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Ciechanowie doszło do pożaru w śmieciarce należącej do przedsiębiorstwa usług komunalnych. Ogień pojawił się wczoraj podczas odbioru odpadów na osiedlu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Kiedy pracownicy zauważyli dym wydobywający się z komory pojazdu, natychmiast wysypali odpady na jezdnię, dzięki czemu udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia na całą śmieciarkę. Na miejsce skierowano straż pożarną oraz policję. Strażacy ugasili płonące odpady i prowadzili jeszcze dogaszanie pogorzeliska. Nikomu nic się nie stało. Służby przypominają, że do podobnych pożarów bardzo często dochodzi przez niewłaściwą segregację śmieci. Szczególnie niebezpieczne są baterie, akumulatory i zużyty sprzęt elektroniczny, które wrzucone do zwykłych pojemników mogą zapalić się podczas zgniatania odpadów w śmieciarce. Takie sytuacje od kilku lat coraz częściej odnotowują strażacy w całym kraju. Przed nami piąta edycja rodzinnego festynu organizowanego przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie. Korneliada 2026 odbędzie się na placu przed szkołą. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się m.in. rozgrywki sportowe, gra terenowa, loteria, licytacje oraz prezentacje talentów uczniów i przedszkolaków. Jednak na pierwszym miejscu jest integracja, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie Piotr Babiuch.
3: Korneliada ma na celu integrować środowisko szkolne, ale nie tylko. Poza tym mamy w ofercie wiele atrakcyjnych nagród. Będzie możliwość wylosowania rowerów. Jeden rower wartość 3000 zł, drugi rower 2000 zł. Ponadto jest komputer o wartości 2100 zł oraz namiot kempingowy dla 4 osób.
2: Od pierwszej Korneliady minęło 8 lat, wspomina Piotr Babiuch.
3: Zawsze największe wspomnienie i emocje wywołuje pierwsza Korneliada, którą organizowaliśmy 8 lat temu, ponieważ tak naprawdę przecieraliśmy szlak. Dzisiaj jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji, ponieważ mamy pewne doświadczenie, ale też, korzystając z okazji, chcę skierować podziękowania do rodziców za jej zaangażowanie.
2: Podczas wydarzenia zaplanowano występ orkiestry dętej, pokaz taekwondo, zumby oraz tańca belgijskiego. Dzieci będą mogły skorzystać z dmuchańców, toru przeszkód, przejażdżek na konikach mechanicznych czy malowania twarzy. Podczas festynu będzie można zwiedzić wóz strażacki, radiowóz policji. Organizatorzy przygotują także strefę gastronomiczną z grillem, bigosem, żurkiem, lodami i goframi. Korneliada odbędzie się w niedzielę w godzinach od 12 do 18 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Rozpoczęły się trzecie dni fotografii w Działdowie. Tegoroczna edycja wydarzenia ma międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter. W programie znalazły się wystawy, plenery, spotkania autorskie, wykłady oraz noc fotografii. Oficjalne otwarcie zaplanowano dziś w Muzeum Pogranicza. Uczestnicy będą mogli zobaczyć wystawy fotografii, malarstwa i rzeźby.

0: Organizatorzy przygotowali także panel prezentacyjny poświęcony fotografii oraz spotkania z artystami. W sobotę odbędzie się m.in. odsłonięcie muralu z druhem, plener fotograficzny i noc fotografii. W niedzielę zaplanowano rodzinny piknik z warsztatami, koncertem na pile, malowaniem twarzy i pokazami dawnych technik fotograficznych. Wydarzenia będą odbywać się w różnych punktach Działdowa. Szczegółowy program na stronie radio7.pl. Film dokumentalny Posłani od dziś będzie można oglądać w kinach w całej Polsce. Jednym z głównych bohaterów produkcji jest Michał Ulewiński. Dokument opowiada historię niezwykłej pielgrzymki przez Polskę. Michał Ulewiński przeszedł ponad 1650 km, niosąc 15-kilogramowy krzyż. Trasa prowadziła od Zalewu Wiślanego przez Giewont i Gniezno aż do Sokółki. Na mapie układała się w symboliczny znak krzyża. Michał Ulewiński podczas pielgrzymki przechodził również przez nasz region. Jego trasa prowadziła z Zielunia przez Lubowic i Żuromin. Spotkaliśmy go 6 lat temu z wielkim krzyżem na plecach. Mówił nam o swojej misji.
1: No idę, żeby pokutować za grzechy, żeby Pana Boga przebłagać, żeby po prostu pobłogosławił nam jako krajowi. Ja tutaj na ten krzyż złożyłem wszystkie grzechy każdego Polaka. Złączyłem to z ofiarą Pana naszego Jezusa Chrystusa na krzyżu.
0: Film pokazuje nie tylko samą wędrówkę, ale również spotkania z ludźmi, świadectwa wiary i duchowe przemiany. Twórcy podkreślają, że to opowieść o nadziei, modlitwie i poszukiwaniu sensu życia. Reżyserem filmu jest Dariusz Walusiak, twórca dokumentów Ulmowie i Teraz i w godzinę śmierci. Produkcja już przed premierą wzbudziła duże zainteresowanie i zbiera pozytywne recenzje. Film Posłani dziś trafi do kin w całej Polsce.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517-296-304. Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
8: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Starostwo powiatowe w Żuromińsku informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żuromińsku, a także w siedzibie urzędu.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trump zapowiada dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy w Polsce. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski przez 5 lat. Holenderski archeolog zatrzymany za zabranie kości D'Artagnana. Dorota Wertycka. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Przekazał, że decyzja ma związek, tu cytat, z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł. To pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Europie. Teraz w Polsce jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu usłyszeliśmy, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy owe 5 tysięcy, o których mówi Trump, to w ramach tej rotacji, czy jeszcze dodatkowi żołnierze, tego nie wiadomo.
3: Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu. Z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Tak naprawdę to jest cały Donald Trump.
2: Komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej. Dziś prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
4: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna.
2: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Itamar Ben-Gawir ma formalny zakaz wjazdu do Polski, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński, izraelski minister bezpieczeństwa, po skandalicznym nagraniu, w którym szydzi z porwanych aktywistów Global Sumut Flotilla, nie może wjechać legalnie do naszego kraju przez 5 lat, mówi Marcin Kierwiński.
5: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
2: O zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego urzędnika wnioskowało MSZ po wczorajszym wezwaniu izraelskiego Charge d'Affaires. Miało ono związek także z uprowadzeniem polskiej delegacji aktywistów, którzy płynęli do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Dziś gotowe ma być rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zgodnie z nim urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Tanderski.
6: Urzędnik, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
2: Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Archeolog zatrzymany za kradzież kości, które mogą należeć do D'Artagnana, słynnego francuskiego muszkietera. To w Holandii. Kości znaleziono w kościele w Maastricht. Ich autentyczność ma potwierdzić badanie DNA. Zostało już przeprowadzone w niemieckim laboratorium, ale po badaniu holenderski archeolog, który dostał już odznaczenie jako odkrywca grobu hrabiego D'Artagnana, odebrał kości i zapewniał, że są w bezpiecznym miejscu. Po tym zatrzymała go policja.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Cristiano Ronaldo w końcu dopiął swego. Jego Al Nassr pokonało w ostatniej kolejce saudyjskiej ligi Damak Hamis Mushait 4-1 i zdobyło mistrzostwo pierwsze od 7 lat, czyli pierwsze dla Portugalczyka, który gra tam od ponad 3 lat. Ronaldo w decydującym meczu strzelił 2 gole. W niemieckiej Bundeslidze o utrzymanie gra Wolfsburg Kamila Grabary. W pierwszym meczu barażowym z Paderbornem Polak gola nie puścił, ale jego koledzy żadnego nie strzelili, a przed nimi rewanż na wyjeździe, ten mecz w poniedziałek. Śląsk Wrocław, który wywalczył w weekend awans do piłkarskiej ekstraklasy, będzie jednak musiał zapłacić aż 1 000 000 zł. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną, a ta ukarała klub za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz we Wrocławiu. Ostatecznie Wisła na mecz nie przyjechała, Śląsk wygrał walkowerem, ale Słono za to zapłaci. Przypomnę, Wisła też wywalczyła awans do ekstraklasy. W ostatniej kolejce poznamy komplet drużyn, które o ostatnie miejsce w ekstraklasie powalczą w barażach. Dziki Warszawa po raz pierwszy w historii w najlepszej czwórce koszykarskiej ekstraklasy. Stołeczny zespół pokonał Trefl Sopot 88-73 i wygrał ćwierćfinałową rywalizację 3-1, mówi kapitan zespołu Grzegorz Grochowski.
8: Jak słów, generalnie ciężko cokolwiek powiedzieć sensownego w tym momencie, bo to, co się wydarzyło dzisiaj, ten mecz, to był jak realny roller coaster. Czegoś takiego naprawdę nie przeżyłem, siedząc w pierwszym rzędzie dzisiaj na ławce i wspierając chłopaków jak tylko mogę. To, co zrobił w drugiej połowie, to szapoba. Weszliśmy z taką energią w drugą połowę, czego zabrakło szczególnie w pierwszej i coś niesamowitego.
7: W półfinale Dziki zmierzą się z Legią Warszawa, która wczoraj po raz trzeci pokonała MKS Dąbrowa Górnicza.
8: Mam nadzieję, że się nie zatrzymujemy. To nie jest koniec, nie kończymy sezonu. Jeszcze mamy coś do zrobienia. Derby Warszawy w półfinale to jest... Wszyscy wiedzą, co to znaczy.
7: O półfinał zagrają jeszcze jutro Śląsk-Wrocław i Arka Gdynia. Zwycięzca o finał powalczy z Zastalem Zielona Góra. A za oceanem kolejny krok w stronę wielkiego finału NBA zrobili New York Knicks. Zespół Jeremiego Sochana pokonał Cleveland Cavaliers 109-93 i w serii do 4 wygranych prowadzi 2-0. Polak niestety po raz kolejny nie zagrał nawet minuty.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Słońca nie powinno dziś nigdzie zabraknąć, ale będą też chmury, zwłaszcza deszczowe, to przede wszystkim na północnym wschodzie. Może tu przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach od 20 stopni w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, do 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, na Wybrzeżu i w Karpatach 16-17 stopni.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tego się teraz.

0: Romantyzmu kończy 65 lat. Ostatni krok w walce o utrzymanie. Mławianka gra z Lechią. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Kolejne środki z programów samorządu województwa mazowieckiego trafią do powiatu sierpeckiego. Umowy na realizację zadań zostały już podpisane. 25 tysięcy złotych otrzymała Młodzieżowa Rada Powiatu Sierpeckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na działania i inicjatywy skierowane do młodzieży. Znacznie większe wsparcie trafi na inwestycje drogowe. Powiat pozyskał prawie 200 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej Chrostkowo-Blinno. Podczas podpisania umów powiat sierpecki reprezentowali starosta Przemysław Burzyński, wicestarosta Wojciech Rychter, skarbnik Zbigniew Garwacki oraz radny Piotr Rzeszotarski. Uroczystości jubileuszowe Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Organizatorzy przygotowali wystawy, wykłady oraz koncert jubileuszowy. Obchody rozpoczną się w Dworze Krasińskich od otwarcia wystawy 65 lat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Na niej będzie można zobaczyć dorobek opinogórskiej placówki, mówi dyrektor muzeum Monika Salamon-Miłoboszewska.
1: Pokażemy na niej dary i nabytki muzeum zgromadzone w trakcie tej naszej długiej historii. Będą Państwo mogli zobaczyć również efekty naszej pracy. Na tej wystawie, efekty pracy pracowni konserwacji, efekty naszej działalności wydawniczej. Także będą Państwo mogli zobaczyć projekty dawnego parku.
0: Główna część uroczystości odbędzie się w oranżerii. Zaplanowano wystąpienia dyrekcji, muzeum, marszałka województwa mazowieckiego oraz zaproszonych gości. Wręczone zostaną również pamiątkowe medale i podziękowania. W programie znalazły się także dwa wykłady. Profesor Wiesław Żońca opowie o roli muzeum w kulturze polskiej XXI wieku, a profesor Jadwiga Jośko Ochojska przedstawi temat muzoterapii i leczenia zachwytem. Wieczorem odbędzie się koncert Romantyzm zaklęty w muzyce. Organizatorzy informują, że dla osób, które nie zmieszczą się na sali koncertowej, przygotowany zostanie telebim w sali za sceną. Uroczystości odbędą się dziś, początek o godzinie 11. Powiatowe obchody Dnia Strażaka odbędą się w Grudkach w gminie Płośnica. Organizatorzy przygotowali oficjalne uroczystości, pokazy ratownicze oraz atrakcje dla mieszkańców. W programie znalazła się uroczysta msza święta, apel strażacki oraz wręczenie odznaczeń. Zaplanowano pokazy ratownictwa medycznego i technicznego. Będzie można również obejrzeć wozy bojowe. A jest co oglądać, mówi wójt Płośnicy Michał Breski.
2: Zapraszam wszystkich w imieniu swoim i pana starosty powiatu działdowskiego, pana Pawła Cieślińskiego, bo naprawdę warto zobaczyć, jaki posiadamy sprzęt w powiecie działdowskim. Uważam, że jesteśmy na wysokim poziomie z posiadania takiego sprzętu, czyli samochodów ratowniczo-bojowych.
0: Święto Strażaka odbędzie się w Grudkach w nietypowym terminie, prawie 3 tygodnie po Dniu Strażaka, mówi wójt.
2: Robimy to właśnie w tą sobotę 23 maja, żeby wszystkie jednostki z całego powiatu się zjechały i świętować właśnie ten dzień, bo uważam, że jest to świętować, a strażacy, jak Państwo wszyscy wiecie, oni są ochotnicy pierwsi, którzy pomagają nam ratowaniu życia i mienia.
0: Podczas wydarzenia wystąpi orkiestra Dęta OSP oraz mażoretki. Dla najmłodszych przygotowano animacje i dodatkowe atrakcje. Nie zabraknie także strażackiej grochówki i zabawy z DJ-em. Powiatowe obchody Dnia Strażaka odbędą się jutro na boisku sportowym w Grudkach, początek o godzinie 12. Sport Mławianka Mława w niedzielę podejmie u siebie Lechię Tomaszów Mazowiecki w spotkaniu na wagę utrzymania w Betclic trzeciej lidze. Duma Zawksza po świetnej rundzie wiosennej pod wodzą trenera Marka Gołębiewskiego wykaraskała się z opresji i brakuje jej jednego zwycięstwa do pozostania w czwartej klasie rozgrywkowej. Tylko 3 punkty gwarantują spokój w ostatniej kolejce sezonu. Lechia nie jest jednak chłopcem do bicia. Zajmuje 8 miejsce w klasyfikacji z dorobkiem 46 punktów. W ostatnim meczu odniosła zwycięstwo 2-0 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Biało-zieloni są za to świeżo po kapitalnym zwycięstwie z Widzewem Łódź 2. Początek niedzielnego meczu o godzinie 17. Emocji nie będzie brakować, więc wszystkich kibiców zachęcamy do pojawienia się na trybunach.
3: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
5: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
7: Yosera. We care, you grow.
8: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
7: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
8: Co one mi dadzą?
7: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
0: Reklama.
6: Jest godzina 9.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Ministerstwo Rodziny zleca kontrolę w żłobku w Ząbkach. Trump obiecuje 5 tysięcy żołnierzy w Polsce, szczegółów nie znamy. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dorota Wardecka. Ministerstwo Rodziny i Pracy zleca pilną kontrolę w podwarszawskich Ząbkach, gdzie zmarł niespełna 2-letni chłopczyk. Dziecko zostało znalezione na terenie placówki w oczku wodnym. Z naszych ustaleń wynika, że oprócz żłobka na tym samym terenie były też inne instytucje, mówi wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.
9: Nie jest to teren placówki, tylko jest to po prostu teren, na którym znajduje się placówka, ale są tam też inne usługi i do tego dostęp również powinien być zabezpieczony. Żaden zbiornik wodny, do którego może wpaść dziecko, nie ma prawa znajdować się na takiej przestrzeni.
8: W sprawie już toczy się prokuratorskie postępowanie. Zatrzymano dwie opiekunki. Dziś decyzja, czy usłyszą zarzuty. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki dziękuje Donaldowi Trumpowi za decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański prezydent powiedział, że jego decyzja to reakcja na zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Donald Trump zaskoczył i zrobił to w swoim stylu, komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej.
10: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4 tysięcy żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia, spotkała się z dużą krytyką. Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie.
8: Polskie Ministerstwo Obrony przekazało, że teraz przyjdzie czas na ustalenie szczegółów decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Dziś ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Oprócz spraw bieżących, część przedstawicieli komitetu chce rozmawiać o jego prezesie Radosławie Piesiewiczu oraz wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Błażej Kulesza.
11: Decyzję w sprawie zwołania walnego zgromadzenia część sportowych związków podejmowała jeszcze wczoraj, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, z którego wywodzi się Piesiewicz.
12: No idziemy w kierunku takim, żeby tą sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim na pewno uzdrowić.
11: Walne zgromadzenie PKOL-u może wybrać prezes. Jednak statut stowarzyszenia nic nie mówi, by to samo grono mogło prezesa odwołać.
13: Decydują polskie związki sportowe, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
11: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu. Gdyby doszło do odwołania prezesa PKOL-u do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, pracami pokierowałby jeden z jego wiceprezesów.
8: Ten sprzęt ma pomóc w leczeniu dzieci, które przychodzą na świat w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Placówka otrzymała nowoczesny aparat USG. To kolejne wsparcie od Fundacji WOŚP, mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
14: W 2024 roku oddział otrzymał od Fundacji WOŚP aparat do przesiewowego badania słuchu, do badania słuchu noworodków, a zwłaszcza wcześniaków.
8: Nowy aparat pozwoli na szybsze wykrycie chorób. Od północy dziś w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto. Dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych i każdej kolejnej nocy będzie obowiązywał od 23 do 6 rano. Od przyszłego roku natomiast ten przedział się wydłuży. Nocna prohibicja będzie wtedy obowiązywać od 22.
7: To są wiadomości Radia 7.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Magdy zagrają w niedzielę, Iga Świątek w poniedziałek. Znamy już wstępny plan gier w pierwszej rundzie wielkoszemowego French Open. Już pierwszego dnia na korcie zobaczymy dwie Polki. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Świątek w poniedziałek zacznie turniej od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Nie wiadomo jeszcze, kiedy swój mecz rozegra Maja Chwalińska, która po udanych eliminacjach dopiero dziś pozna swoją rywalkę. Polacy zagrają w poniedziałek lub wtorek. Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na kolejkę przed końcem sezonu w Ekstraklasie Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów, a na ich potknięcie liczy Raków Częstochowa, który ma punkt mniej. I w ostatniej kolejce zagra jutro ze zdegradowaną już Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
15: Nasze nastawienie, podejście do spotkania, realizacja planu to będzie dla nas kluczowe. Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że jesteśmy na takim etapie po tylu meczach, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
0: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyd walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartomiej Drągowski.
16: Jesteśmy gotowi. Dla nas sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
0: Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy jutro o 17:30. A pół godziny później w Oslo rozpocznie się finał Ligi Mistrzeń, już szósty dla Ewy Pajor, która pięć poprzednich przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympiquem Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, Norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór. Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko. Mecz Barcelony z Olympiquem jutro w Oslo o 18:00.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
8: Pogoda. Piątek ze słońcem w większości regionów, ale pojawią się też chmury. Tych deszczowych można się spodziewać na północnym wschodzie. Tutaj może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Trójmieście, przez 21 na Suwalszczyźnie, do 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, a chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach 16-17 stopni.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment. Kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 22 dzień maja. W 1821 roku władze Raciąża w powiecie płońskim i gmina żydowska zawarły umowę o dzierżawie terenu, na którym został założony cmentarz żydowski. W 1909 roku kościół świętego Wojciecha w Nasielsku w powiecie nowodworskim został konsekrowany przez biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. W 1989 roku odbyła się premiera komedii erotycznej Sztuka kochania. Rolę psychoanalityka doktora Sapersteina zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Naprawdę nie chodzi o pieniądze, ale akurat mam pacjenta, który płaci, więc nie wypada, żeby czekał.
2: W 2002 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Ryszard Bober otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
4: Ja chcę przypomnieć państwu, że wówczas również komornik miał prawo wystąpić o własnego biegłego, dla którego była wiążąca ta opinia.
2: W 2017 roku pułkownik Andrzej Wasielewski został dowódcą 5. Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.
5: Ważne jest kultywowanie pamięci o naszych bohaterach.
2: W 2021 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności życia i cnót urodzonego w Mławie Bernarda Kryszkiewicza. Odtąd przysługuje mu tytuł czcigodnego sługi Bożego. Urodzili się w 1877 roku Paul Weiss, burmistrz Działdowa w latach 1909-1920. W 1904 roku Eugeniusz Piecha, kierownik szkół w gminie Działdowo, w Komornikach i Burkacie oraz nauczyciel w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, współzałożyciel i członek Komisji Rewizyjnej Związku Mazurów. W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu oraz w organizacji konspiracyjnego Mazurskiego Instytutu Badawczego. Po wojnie inspektor szkolny w powiecie działdowskim i nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Działdowie. W 1923 roku Kazimierz Ciepiela, pułkownik pilot Wojska Polskiego, dowódca 9. Eskadry Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej imienia Żwirki i Wigury w Radomiu z miejscem stacjonowania w Przasnyszu. Dowódca 64. Lotniczego Pułku Szkolnego w Przasnyszu. W 1970 roku w Płońsku

0: nazwisku Robert Jadczak, piłkarz grający na pozycji obrońcy lub pomocnika. Karierę piłkarską rozpoczynał w drużynie młodzieżowej MZKS Płońsk. Podczas seniorskiej kariery grał m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
1: Widać było na początku, że drużyna nie jest przygotowana w ogóle do sezonu. Później się okazało, że nie mieli żadnego praktycznie obozu przygotowawczego.
0: Zmarli w 1934 roku Jerzy Kurnatowski. Współinicjator założenia Towarzystwa Przyjaciół Mazur w Działdowie opracował projekt akcji polskiej na terenie Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem Działdowa i okolic. W 1943 roku Jan Kryst, pseudonim Alan, urodzony w Modlinie, żołnierz Armii Krajowej. We wrześniu 1939 roku uczestniczył ochotniczo w obronie Warszawy na pierwszej linii umocnień. Chorował na gruźlicę płuc. Diagnoza wróżyła mu rychłą śmierć, dlatego wystąpił do dowództwa o możliwość wzięcia udziału w akcji odwetowej za masowe rozstrzeliwania, bez względu na ryzyko. Dowództwo KEDYW-u wyznaczyło mu zadanie samotnego ataku na warszawską restaurację Adria, często odwiedzaną przez Niemców. Kryst, zdając sobie sprawę, że szanse na przeżycie są minimalne, zastrzelił w Adrii trzech oficerów Gestapo oraz prawdopodobnie ranił dwóch innych. Hanna Pyczyńska z Muzeum Powstania Warszawskiego podkreślała, że Jan Kryst był bohaterem, który dla sprawy poświęcił własne życie.
2: Kiedy dowiedział się od lekarzy, że jest chory na gruźlicę płuc, że lekarze nie dają mu większej szansy na dłuższe życie, zdecydował się na samotną akcję bojową.
0: W 1944 roku we wsi Mostowo w gminie Szreńsk w powiecie mławskim zginął podczas walki z żandarmami niemieckimi Stefan Podszuski, pseudonim Wataszka Leonidas, nauczyciel, członek ruchu oporu, dowódca oddziału zbrojnego batalionów chłopskich w KRA.
3: Radio 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Tego się słucha. Radio 7.
4: Reklama.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
7: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
9: Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie, a także w siedzibie urzędu.
10: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
11: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Reklama.

0: Kastorama.
1: Kastorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Czekamy na ciebie w Kastoramie Smart Mława.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sadownicy liczą straty, niektórym wymarzło niemal wszystko. Deportacja zatrzymanych aktywistów z międzynarodowej flotylli. Chorzy na Alzheimera i ich rodziny praktycznie pozostawieni sami sobie. Dorota Wardecka. To będzie trudny sezon, bo zbiory z sadów będą niższe, nie tylko od tych zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który przygotowuje raport o stratach spowodowanych pogodą. Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
3: Owoc wymarzł.
4: Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic.
5: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie, to znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle?
4: Gdzie to wymarzły jabłka.
6: Jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
2: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Stan niektórych członków flotylli zmierzających do Strefy Gazy jest poważny. Działania Izraela wobec nich były brutalne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. W ostatnich godzinach Izrael podjął decyzję o deportacji zatrzymanych aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Dwoje Polaków jeszcze wczoraj opuściło ten kraj.
7: Wciąż dochodzą do siebie. Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia i jego stan jest stabilny. Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest pochodzenia arabskiego, egipskiego. Prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych.
2: Tymczasem w życie wszedł 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gawir opublikował nagranie, na którym widać, jak poniża i znieważa członków flotylli Sumut niosącej pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Nagranie wywołało międzynarodowy skandal, zareagowała też Polska. Z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji. Jednocześnie zapewnił, że Europa pozostanie na kursie wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy naszego czasu, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy po wcześniejszych głosach o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Europie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma się stawić w prokuraturze, odpowie na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. 4 sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodziny pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera i Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. Liczba pacjentów na choroby otępienne w Polsce rośnie i to szybko. Z raportu NIK-u wynika też, że pacjenci, jak zauważa rzecznik Izby, Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie.
8: Mogli oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych jedynie na zasadach ogólnych.
2: Po 10 latach od ostatniej kontroli niewiele się zmieniło mimo zaleceń.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy. Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Zbliża się w 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Kolejny sejmik wyjazdowy za nami. Tym razem radni obradowali w Radomiu. Duże pieniądze z Unii Europejskiej dla Politechniki Warszawskiej. Za chwilę szczegóły. A na koniec sprawdzimy ofertę pierwszego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Ważne decyzje i podsumowanie działań dla regionu. Tak w skrócie można opisać kolejny wyjazdowy sejmik województwa mazowieckiego. Tym razem wydarzenie odbyło się w Radomiu, gdzie radni obradowali w kamienicy Deskurów.
3: Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.
4: Sesja istotna, bardzo dużo środków, które zostaną dzisiaj rozdysponowane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem ziemi radomskiej.
5: Rafał Rajkowski, wicemarszałek.

0: Spotykamy się z mieszkańcami, spotykamy się z władzami regionów, władzami miast. Jest to bardzo ważne, żeby przekazywać te informacje, które są ważne dla mieszkańców.
1: Wcześniej wyjazdowe sejmiki odbyły się już w Płocku oraz w Ciechanowie.
2: Unia pomaga.
1: Ponad 15 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza trafi do Politechniki Warszawskiej. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w obszarze lotnictwa oraz elektroniki drukowanej. Eksperci będą pracować nad rozwiązaniami, które umożliwią budowę lżejszych i bardziej ekologicznych samolotów. Mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
3: Innowacyjne technologie z jednej strony wspierające lotnictwo, z drugiej strony elektroniczne, cyfrowe drukowanie. Tutaj akurat w tym drugim projekcie Politechnika będzie współpracowała w przyszłości po stworzeniu tej technologii z przedsiębiorcami, którzy będą tworzyli swoje produkty.
1: Dzięki temu wsparciu uczelnia z Warszawy staje się atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorców i naukowców, zaznacza dziekan Wydziału Fizyki dr Wojciech Wróbel.
4: To jest realizacja pewnej strategii Politechniki Warszawskiej, budowania kompetencji zarówno takich technologicznych, jak i charakteryzacyjnych, które mają służyć nam temu, żebyśmy mogli dawać ofertę, tworzyć produkty, które będą potrzebne dla otoczenia społeczno-gospodarczego Mazowsza.
1: Politechnika Warszawska realizuje obecnie ponad 340 projektów naukowych, w tym 170 międzynarodowych.
2: Smaki Mazowsza.
1: Jeden z najsmaczniejszych konkursów samorządu Mazowsza rozstrzygnięty. Znamy najlepsze produkty regionalne tej edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazły się m.in. rolada bezowa, polędwica po staropolsku czy paszteciki z farszem rakowym w kruchym cieście. Konkurs wpisał się już w kulinarną mapę Mazowsza, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
5: Pamiętamy o naszej historii i tradycji kulinarnej. To są laury za najlepsze potrawy. Właśnie na Mazowszu chcemy nagradzać te potrawy. Chcemy, żeby Mazowsze miało swoje smaki i żeby wszyscy wiedzieli, że jeżeli coś jedzą, to to jest akurat z Mazowsza.
1: Ta nagroda jest dużym wyróżnieniem, tłumaczy jedna z laureatek, Wioletta Nagórka.
6: Indywidualny produkt z miejscowości Ugniewo. Najlepsza nalewka, jaka do tej pory nam się dało zrobić. Znajomi polecają, zachwalają. Także czarna porzeczka jest pierwsze miejsce. Wyróżnienie jest super, ale może na drugi rok podejdziemy o drugą nagrodę.
1: W 19. edycji konkursu o laur marszałka województwa mazowieckiego oceniono 125 produktów żywnościowych.
2: Warto wiedzieć.
1: Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny zaprasza mieszkańców regionu płockiego na darmowe przesiewowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy przyjść w niedzielę, 24 maja, do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. O akcji mówi marszałek Adam Struzik.
7: Ten cykl badań przesiewowych, profilaktycznych ma na celu wykrycie tych chorób w odpowiednio wczesnej fazie. Trzeba powiedzieć, że jest też utrudniony dostęp do poradni okulistycznych. Często nawet w nagłych przypadkach kilkadziesiąt dni trzeba czekać na wizytę w poradni okulistycznej, no a w planowych nawet powyżej 100 dni.
1: Przypominamy, badania odbędą się w najbliższą niedzielę w godzinach od 9 do 16 w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
2: Co w naszym regionie?
1: 23 maja zapraszamy na inauguracyjny Mazopiknik. Wydarzenie rozpoczynające tegoroczny cykl odbędzie się w Garwolinie. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
8: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem.
1: Mazopiknik odbędzie się w godzinach od 13 do 22 na terenie parkingu przy Garwolance przy ulicy Olimpijskiej.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
9: Radio 7.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Uwaga, w salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
6: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
3: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
4: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tego się teraz.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw podpisane. Prezes serwisu cinkciarz.pl aresztowany w USA na 3 miesiące. Tenisiści poznali już swoich rywali na French Open. Dorota Werdycka. Właśnie podpisałem rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgodnie z rozporządzeniem urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków. Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały już o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl. Mężczyzna został we wtorek zatrzymany w USA. Od lipca był poszukiwany notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanego aresztował sąd federalny w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych Okręgu Missouri. Procedura ekstradycyjna Marcina P. będzie dalej prowadzona, a polscy śledczy czekają na dalsze decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tej sprawie zadziałała współpraca wszystkich sił politycznych w Polsce.
3: Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem.
2: Prezydent USA ogłosił kilkanaście godzin temu, że do Polski wyśle 5 tysięcy żołnierzy. Ta decyzja zmienia wcześniejszą o wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy żołnierzy, którzy mieli stacjonować w Polsce. Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wejdą Magdy w niedzielę. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linetę z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wejdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Czyli tu też mogło być lepiej. Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która udanie przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
2: W Łodzi rusza Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
5: Zawsze królowały kotlety wołowe, natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
2: Festiwal ma potrwać do 31 maja.

0: Reklama.
1: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman. Mistrzowie stylu od 1986 roku.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
7: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
9: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
0: Reklama.
1: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kto ojcem sukcesu i kiedy amerykańscy żołnierze pojawią się w Polsce? Są wyniki sekcji dwulatka, który zmarł w żłobku pod Warszawą. Nasi tenisiści poznali rywali na turnieju w Paryżu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. To sukces Polski, to sukces prezydenta Nawrockiego. Tak szef kancelarii prezydenta Zbigniew Boguski komentuje zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
3: Pan prezydent Nawrocki i kancelaria prezydenta, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy cały czas w stałej takiej dobrej relacji z administracją w Waszyngtonie. Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja.
2: Amerykański prezydent uznał, że USA wyślą jednak do Polski żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i ich dobre relacje z Polską. Według polityków z polskiego rządu decyzja Trumpa to skutek dyplomatycznej ofensywy naszego kraju. Każdy miał swoje zadania i wszyscy odegrali pozytywną rolę, mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie nie wiadomo, czy mowa o stałej, czy rotacyjnej obecności żołnierzy. Jak tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz, interpretujemy tę decyzję.
4: Musimy jeszcze poczekać na przełożenie tej decyzji na proces planistyczny, zakończenie procesu planistycznego.
2: Ten proces może potrwać do 4 tygodni. Nie wiadomo jednak, kiedy realnie wojskowi pojawią się w Polsce. Jeszcze jedna ważna wiadomość wojskowa. Około 18:00 do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze 3 samoloty F-35, przekazał minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste powitanie maszyn ma się odbyć 12 czerwca. Przyczyną śmierci dwulatka w Ząbkach było utonięcie. Tak orzekli biegli po sekcji zwłok chłopca, którego w środę znaleziono w oczku wodnym na terenie prywatnego żłobka. Tego samego dnia wieczorem śledczy zatrzymali dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś wieczorem minie 48 godzin, które śledczy mają na zebranie materiału dowodowego i decyzję, czy kobiety usłyszą zarzuty, czy też zostaną przesłuchane w charakterze świadków. Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Czyli tu też mogło być lepiej.
2: Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.

Radio 7. Radio 7.

0: Reklama.
1: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
2: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Odwiedź salon Rekman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Rekman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Rekman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Rekman. Rekman. Mistrzowie stylu od 1986 roku.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Starostwo powiatowe w Żurominie informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie, a także w siedzibie urzędu.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Zbliża się godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Potem ile maksymalnie zapłaćmy w weekend za paliwo. Szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Polski z umową na kolejne 2 lata. Marcin Krzemiński. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce otrzymają narzędzia do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory transkrypcji dokonywano na formularzach, które nie przewidywały możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. Przykładowo w sytuacji pary 2 mężczyzn, jeden z nich musiał zostać wpisany do rubryki jako kobieta. Teraz się to zmieni, z czego zadowolenia nie kryje m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna, po też wielu analizach. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce.
2: Do tej pory tylko w stolicy dokonano transkrypcji aktów małżeństw 8 par jednopłciowych. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6 zł 46 groszy. To spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy równe 7. To 6 groszy mniej niż dziś. Również 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. Litr będzie kosztował 6 zł i 85 groszy. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Oświadczył, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność, napisał premier na platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę do spraw wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to mieć związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym w związku z podejrzeniem, że Janeczek uchybił godności urzędu. Miał wprowadzić do strefy ochronnej prokuratury osoby nieuprawnione, pracowników jednej z prawicowych telewizji, a potem udzielił im wywiadu. Nils Frederiksen poprowadzi Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejarz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock. Na wieczorem odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. pod rząd mistrzostwa kraju.

0: Reklama.
1: Odwiedź salon Rekman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Rekman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Rekman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Rekman. Rekman. Mistrzowie stylu od 1986 roku.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
8: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.

0: Zbliża się godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Kłaniam się nisko. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie wypędzeniu sierpeckich Żydów. Od października 1939 roku stopniowo do Sierpca docierały informacje z Lipna oraz Drobina, że miejscowi Żydzi byli wodzeni przez Niemców wyjazdem do Palestyny. W związku z tym żądano od nich zabrania ze sobą kosztowności i jak najlepszych ubrań. Następnie Żydzi, zgromadzeni w centralnych punktach tych miejscowości, byli zmuszani do porzucania kosztowności oraz byli pozbawiani ubrań i w samej bieliźnie musieli wracać do swoich domów. Sierpeccy Żydzi nie dopuszczali do siebie możliwości, że podobny los może czekać także ich. Trwali w takim przekonaniu do środowego poranka 8 listopada 1939 roku, kiedy to Niemcy wraz z Volksdeutschami wypędzili wszystkich miejscowych Żydów, łącznie z dziećmi i niemowlętami z ich mieszkań. Żydzi zostali skierowani na Stary Rynek, gdzie piątkami uformowano kolumnę marszową. Po bokach kolumny porządku pilnowały oddziały SS Gestapo oraz niemieccy urzędnicy i przedstawiciele cechów rzemieślniczych. W ten sposób rozpoczęło się wysiedlenie Żydów Sierpca. Popędzani przez Niemców Żydzi ulicą Płocką dotarli do dworca kolejowego. Cały czas kolumnie marszowej towarzyszyła znajdująca się na jej czele orkiestra strażacka, która grała do odjazdu ostatniego pociągu. Przed odjazdem taboru o godzinie 10 Niemcy zapowiedzieli, że każdego Żyda powracającego do Sierpca czeka kara śmierci. W każdym wagonie, który został zaplombowany, znajdowało się ponad 100 Żydów. Niektórzy Żydzi, spodziewając się wysiedlenia oraz zagrabienia mienia przez okupantów, przekazali swoje mienie Polakom, mając nadzieję na jego odzyskanie. Warto dodać, że akcja ta nie dotyczyła tylko samego Sierpca, lecz było to skoordynowane działanie, w wyniku którego tego samego dnia wypędzono Żydów z okolicznych miast z powiatu sierpeckiego. To jest Raciąża, Żuromina, Bieżunia, a także okolicznych wiosek. W sumie około 10 tysięcy Żydów z powiatu sierpeckiego zostało zmuszonych do natychmiastowego opuszczenia swojego miejsca zamieszkania oraz utraty majątku. Żydzi z Sierpca trafili do Pomiechówka, a następnie popędzani, bici i poniżani przez Niemców przemaszerowali do nowego dworu mazowieckiego, gdzie spędzili noc. Pomocy pobratymcom udzielali miejscowi Żydzi, przekazując potajemnie jedzenie, ubrania bądź oferując nocleg. Następnego dnia, to jest 9 listopada, specjalnym transportem zostali skierowani do stolicy. Po opuszczeniu wagonu w Warszawie zostali poinformowani przez Niemców, że nie mają możliwości powrotu do Sierpca. Część z Żydów zamieszkała u znajomych bądź u rodzin, a część pozostała bez dachu nad głową i musiała samodzielnie szukać schronienia. W gronie wysiedlonych znalazł się sierpecki rabin Jeszua Hersz Dawid Goldschlag wraz z rodziną. Do stolicy przedostał się z Łodzi, do której dostał się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, będąc w odwiedzinach u syna. Żona rabina, Laja, doznała załamania nerwowego i została aresztowana przez Niemców, a jej

0: Szlak został prawdopodobnie zabity w czasie powstania w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. Z całej rodziny wojnę przeżyła tylko wnuczka rabina Klara. Wskutek ludobójczej praktyki Niemców społeczność sierpeckich Żydów w Warszawie systematycznie zmniejszała się. Do czasu akcji likwidacji getta warszawskiego zginęło w wyniku rozstrzeliwań, głodu, chorób około 2000 sierpeckich Żydów. Ostatnią rodziną pochodzącą z Sierca, która przed wysiedleniami była obecna w Warszawie, była rodzina Mendla-Lifszyca. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Do usłyszenia, dr Arkadiusz Meller.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Lis

0: Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. LIS Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego, oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.

0: godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zarzutami sprawcy napaści na nastolatka w Bytowie. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestań import z zagranicy. To koniec pewnej epoki. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City. Marcin Krzemiński. Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
3: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
2: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
4: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
2: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
2: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
5: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
2: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. Już jest. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Josep Guardiola kończy 10-letnią trenerską przygodę z Manchesterem City. Odejdzie z klubu po tym sezonie. Nie podaje konkretnych powodów. W opublikowanym przesłaniu napisał: nie ma jednego powodu, no ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 20 trofeów, m.in. 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, 3-krotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Pep nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.

0: Reklama.
1: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman. Mistrzowie stylu od 1986 roku.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mławskie wodociągi stawiają na cyberbezpieczeństwo. Jest unijne wsparcie. Niedzielna korneliada w Żurominie. Rodzinny piknik w dwójce. Działdowo, stolicą fotografii. Weekend ze sztuką. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Blisko 790 tysięcy złotych dofinansowania pozyskał Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wodkan w Mławie. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów wodociągowych. Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnych zabezpieczeń chroniących infrastrukturę informatyczną przed cyberzagrożeniami. Spółka podkreśla, że inwestycja ma zapewnić stabilność dostaw wody i odbioru ścieków. Dofinansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Przed nami piąta edycja rodzinnego festynu organizowanego przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie. Korneliada 2026 odbędzie się na placu przed szkołą. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się m.in. rozgrywki sportowe, gra terenowa, loteria, licytacje oraz prezentacje talentów uczniów i przedszkolaków. Jednak na pierwszym miejscu jest integracja, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie Piotr Babiuch.
3: Korneliada ma na celu integrować środowisko szkolne, ale nie tylko. Poza tym mamy w ofercie wiele atrakcyjnych nagród. Będzie możliwość wylosowania rowerów. Jeden rower wartość 3000 zł, drugi rower 2000 zł. Ponadto jest komputer o wartości 2100 zł oraz namiot kempingowy dla 4 osób.
2: Od pierwszej korneliady minęło 8 lat, wspomina Piotr Babiuch.
3: Zawsze największe wspomnienie i emocje wywołuje pierwsza korneliada, którą organizowaliśmy 8 lat temu, ponieważ tak naprawdę przecieraliśmy szlak. Dzisiaj jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji, ponieważ mamy pewne doświadczenie, ale też, korzystając z okazji, chcę skierować podziękowania do rodziców za ich zaangażowanie.
2: Podczas wydarzenia zaplanowano występ orkiestry dętej, pokaz taekwondo, zumby oraz tańca belgijskiego. Dzieci będą mogły skorzystać z dmuchańców, toru przeszkód, przejażdżek na konikach mechanicznych czy malowania twarzy. Podczas festynu będzie można zwiedzić wóz strażacki i radiowóz policji. Organizatorzy przygotują także strefę gastronomiczną z grillem, bigosem, żurkiem, lodami i goframi. Korneliada odbędzie się w niedzielę w godzinach od 12 do 18 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Rozpoczęły się trzecie dni fotografii w Działdowie. Tegoroczna edycja wydarzenia miała międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter. W programie znalazły się wystawy, plenery, spotkania autorskie.

0: Dział Nowa, szczegółowy program na stronie radio7.pl. Film dokumentalny Posłani. Od dziś można oglądać w kinach w całej Polsce. Jednym z głównych bohaterów produkcji jest Michał Ulewiński. Dokument opowiada historię niezwykłej pielgrzymki przez Polskę. Michał Ulewiński przeszedł ponad 1650 km, niosąc 15-kilogramowy krzyż. Trasa prowadziła od Zalewu Wiślanego przez Giewont i Gniezno aż do Sokółki. Na mapie układała się w symboliczny znak krzyża. Michał Ulewiński podczas pielgrzymki przechodził również przez nasz region. Jego trasa prowadziła z Zielunia przez Lubowic i Żuromin. Spotkaliśmy go 6 lat temu z wielkim krzyżem na plecach. Mówił nam o swojej misji.
1: No idę, żeby pokutować za grzechy, żeby Pana Boga przebłagać, żeby po prostu pobłogosławił nam jako krajowi. Ja tutaj na ten krzyż złożyłem wszystkie grzechy każdego Polaka. Złączyłem to z ofiarą Pana naszego Jezusa Chrystusa na krzyżu.
0: Film pokazuje nie tylko samą wędrówkę, ale również spotkania z ludźmi, świadectwa wiary i duchowe przemiany. Twórcy podkreślają, że to opowieść o nadziei, modlitwie i poszukiwaniu sensu życia. Reżyserem filmu jest Dariusz Walusiak, twórca dokumentów Ulmowie i Teraz i w godzinę śmierci. Produkcja już przed premierą wzbudziła duże zainteresowanie i zbiera pozytywne recenzje. Film Posłani dziś trafi do kin w całej Polsce.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: 21 stopni dziś w naszym regionie, weekend słoneczny i jeszcze cieplejszy. 23 stopnie jutro i 25 stopni w niedzielę. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie stabilne. Na koniec zaproszenie. Dziś spotykamy się przy wspólnym stole. Pracownicy działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Magdalena Kowalak i Robert Rumiński, opowiedzą, jak dawniej przechowywano jadło, jak wyglądały lodówki naszych pradziadków. Audycja Gość Radia 7 dziś po 16.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Na co dzień.
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Powiadomienie ubezpieczeniowe, niczym alerty kredytowe, o tym za chwilę. Potem, jakie czeka nas lato, mamy prognozy. I o naborze na staż w Parlamencie Europejskim. Marcin Krzemiński. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Nowa usługa ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
4: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
3: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodziło o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
2: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
2: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wyrok za narkotyki sprzedawane przez internet i dostarczane do automatów paczkomatowych. Na kary po 7 i 8 lat więzienia skazał prawomocnie Sąd Okręgowy w Lublinie troje oskarżonych, którzy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zarobili na procederze blisko 500 000 zł. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku oskarżeni nadali blisko 160 przesyłek przez automaty w Lublinie i okolicy. Było to w sumie 40 kg różnych narkotyków, m.in. kokaina, marihuana czy LSD. Pozostajemy w Lublinie, który dołącza do grona miast z nocną prohibicją. I to już od dzisiaj. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
6: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żuromin z dodatkowymi milionami rusza przebudowa jednej z najdłuższych ulic miasta. Miliony dla mazowieckich zabytków, historyczne kościoły i ratusz w Mławie odzyskają dawny blask. Ostatni krok w walce o utrzymanie Mławianka gra z Lechią. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Dodatkowe 3 miliony złotych dofinansowania otrzymał Żuromin na przebudowę ulicy Licbarskiej. Wcześniej samorząd pozyskał na inwestycje 14 milionów złotych z programów rządowych. Nowe wsparcie przyznał Sejmik Województwa Mazowieckiego. Licbarska to jedna z najważniejszych ulic w mieście, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Ulica Licbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Licbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Urząd na te inwestycje pozyskał prawie 14 milionów złotych. Do projektu będzie się musiał dołożyć gmina, informuje burmistrz.
3: To jest naprawdę bardzo pokaźna kwota, która pozwala nam realnie myśleć o przebudowie ulicy Licbarskiej. Oczywiście po naszej stronie będzie jeszcze potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego, ale takiej możliwości, takiej okazji jako samorząd nie możemy zmarnować. I w najbliższych miesiącach bałagan w naszym mieście związany z przebudową.
2: Inwestycja obejmie przebudowę nawierzchni oraz budowę dwóch rond przy technikum oraz przy skrzyżowaniu ulic Działkowej i Przemysłowej. Powstanie także ścieżka rowerowa i nowe oświetlenie. W ramach prac przebudowana zostanie również kanalizacja wodociągowa i deszczowa. Roboty w centrum Żuromina mają rozpocząć się jeszcze w pierwszym półroczu. Kolejne środki z programów samorządu województwa mazowieckiego trafią do powiatu sierpeckiego. Umowy na realizację zadań zostały już podpisane. 25 tysięcy złotych otrzymała Młodzieżowa Rada Powiatu Sierpeckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na działania i inicjatywy skierowane do młodzieży. Znacznie większe wsparcie trafi na inwestycje drogowe. Powiat pozyskał prawie 200 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej Chrostkowo-Blinno. Podczas podpisania umów powiat sierpecki reprezentowali starosta Przemysław Burzyński, wicestarosta Wojciech Richter, skarbnik Zbigniew Garwacki oraz radny Piotr Rzeszotarski. Samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 1 300 000 złotych na ratowanie zabytków w regionie ciechanowskim. Dzięki programowi Mazowsze dla zabytków wsparcie otrzymało 14 projektów. Wśród nich znalazła się rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie. Na drugi etap prac miasto dostało 100 tysięcy złotych. Kolejne środki trafią do parafii w Dzierżgowie na konserwację elewacji wieży kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Remont ścian i wybranych elementów zabytkowego kościoła zostanie przeprowadzony także w wyszynach kościelnych. W powiecie ciechanowskim pieniądze pozwolą m.in. odnowić polichromię w kościele w Lekowie oraz przeprowadzić renowację elewacji świątyni w Zeńboku. 100 tysięcy złotych otrzymała również parafia w Gołyminie Ośrodku. Tam prowadzone będą dalsze prace przy neogotyckim polichromowanym stropie i malowidłach ściennych zniszczonych podczas nawałnicy. Program wspiera właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje mogą pokryć nawet połowę kosztów prac, a w wyjątkowych przypadkach całość inwestycji. Sport. Mławianka Mława. W niedzielę podejmie u siebie Lechię Tomaszów Mazowiecki w spotkaniu na wagę utrzymania w Betclic trzeciej lidze. Duma Zawksza po świetnej rundzie wiosennej pod wodzą trenera Marka Gołębiewskiego wykaraskała się z opresji i brakuje jej jednego zwycięstwa do pozostania w czwartej klasie rozgrywkowej. Tylko 3 punkty gwarantują spokój w ostatniej kolejce sezonu. Lechia nie jest jednak chłopcem do bicia. Zajmuje 8 miejsce w klasyfikacji z dorobkiem 46 punktów. W ostatnim meczu odniosła zwycięstwo 2-0 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Biało-zieloni są za to świeżo po kapitalnym zwycięstwie z Widzewem Łódź 2. Początek niedzielnego meczu o godzinie 17:00. Emocji nie będzie brakować, więc wszystkich kibiców zachęcamy do pojawienia się na trybunach.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: 21 stopni dziś w naszym regionie, weekend słoneczny i jeszcze cieplejszy. 23 stopnie jutro i 25 stopni w niedzielę. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: Reklama.
1: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman. Mistrzowie stylu od 1986 roku. Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment.

0: Kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036. Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach. Marcin Krzemiński. Duży pożar trafi lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek Straży Pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
3: Z informacji tutaj o lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem. Pali się około 3 hektarów lasu, przy tym to jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
2: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością cieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
4: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
2: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
5: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
6: It's really cool. We really like this city.
7: No, już się robi się cieplej to od razu.
8: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
2: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich, sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwice w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.

0: Gość Radia 7.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Adam Ejnik, witam w audycji Gość Radia 7. Dziś ciągle jesteśmy przy wspólnym stole, przy naszym projekcie związanym z kuchnią północnego Mazowsza i dzisiaj trochę w nietypowy sposób, bo dziś zajrzymy do pomieszczeń, obejrzymy też naczynia, w których przechowywano żywność tamtych czasów, czyli żywność wsi sprzed 100 i więcej lat. Są z nami kierownik działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Magdalena Kowalak.
3: Dzień dobry.
2: I adiunkt działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Robert Rumiński.
4: Dzień dobry Państwu.
2: Co na ten temat możemy powiedzieć? Żywność trzeba było w jakiś sposób przechowywać. Jak sobie z tym radzili chłopi? Na porcelanę ich pewnie stać nie było.
3: Do przechowywania żywności były różnego rodzaju pomieszczenia. Może od pomieszczeń zacznijmy.
2: Zacznijmy od pomieszczeń.
3: Były spichlerze. Były to budynki albo wolno stojące, albo połączone z innymi budynkami gospodarczymi. I były to budynki, które służyły do przechowywania różnego rodzaju zbóż. Te wolno stojące były, ładniej się prezentowały. Były to spichlerze stawiane zwykle na wysokich polnych kamieniach, żeby była dobra cyrkulacja powietrza i te zboże, które się wewnątrz znajdowało, nie pleśniało, żeby z nim się nic złego nie stało. Były też tam wydzielone komory, żeby można było oddzielić różnego rodzaju zboże od siebie.
2: Macie takie spichlerze u siebie? Na pewno jest ich sporo.
4: Mamy kilka.
2: W jakich zagrodach?
4: W zagrodzie z dzierżążni jest spichlerz, w zagrodzie z ligówka. Spichlerze takie wolno stojące i takie wydzielone to były na ziarno wymucone już, bo ziarno w snopach to było przechowywane w stodole. Natomiast właśnie po wymłóceniu gospodarz chował je do spichlerza, wiedział ile tego zboża jest. Klucze od spichlerza trzymał zawsze gdzieś przy sobie albo w zasięgu wzroku, żeby mu czasami ktoś tego zboża nie podebrał.
2: Droższe niż złoto.
4: Bardzo drogie było. Zaraz jeszcze może dopowiem o tym zbożu, ale były też gospodarstwa zamożne, których było kilkanaście hektarów ziemi. Na przykład zatrudniani byli, czy na stałe trzymani ludzie do pomocy. Nazywało się to parobek. No i czasami taki parobek, jak mu brakowało na jakieś tam cele, często niezbożne cele, to zboże po cichu gdzieś tam
2: na gorzałkę
4: też. Dlatego właśnie to zboże było cenne, bo nawet jak było sprzątanie zboża z pól, każdy kłos się liczył i były tak zwane pola dworskie. Było takie zwyczajowe prawo, że jak już były sprzątnięte pola dworskie, to biedota wiejska wychodziła z grabiami, dużymi grabiami, do tak zwanych lusów. Zgrabiało się kłosy zboża, luźne już, niezwiązane ze źdźbłami, ze snopami i skrzętnie je potem wydobywano z tego ziarna, żeby mieć więcej. Czasami to ziarno było prażone na blasze. No to mówię, to praktyki bardzo biednych ludzi. Ale był taki zwyczaj, że nie można było kogoś takiego zbierającego kłosy przegnać. To tak cenne było zboże kiedyś.
2: Niesamowite. Naprawdę. I to nie dziwi, że później chleb jak świętość się traktowało, prawda? Skoro nawet zboże, skoro nawet ziarenko było tak ważne. Mamy jeszcze jakieś pomieszczenia? Bo spichlerz, rozumiem, to takie serce było tego gospodarstwa.
3: Możemy jeszcze powiedzieć o komorze. To już było pomieszczenie wewnątrz chałupy. Było to wydzielone pomieszczenie, w którym właśnie służyło do przechowywania pożywienia. Mogła tam się znajdować skrzynia na zboże. Były też na przykład kadłubki, w których przechowywano fasole, groch, mąkę. Można było tam też zioła suszone trzymać, różnego rodzaju drobne sprzęty kuchenne, które nie musiały być aż tak pod ręką gospodyni. Te pomieszczenie było przeważnie ciemne, miało tylko okienko, tak zwany wyglądek. Było to małe okienko, które było odsuwane, żeby można było odsunąć je i żeby jak światło wpadało, było wiadomo, co się w takiej komorze znajduje.
2: Przypomnijmy, że wtedy prądu nie było lodówek i też światła nie można było za bardzo włączyć. To, że tam ciemno było, to też miało swoje znaczenie, prawda?
4: To było ważne i jednocześnie wentylacja, ale też w takich komorach, w tych właśnie w obrębie domu, gospodarz często przechowywał w takich specjalnych, wielkich beczkach słomianych. To były pomieszczenia, które, no kilka worków ziarna tam się mieściło. On przechowywał tam ziarno. to najlepsze jakościowo, to przeznaczone do siewu na następny rok. I musiał to mieć, sprawdzał jego suchość, czy tam się złe rzeczy nie dzieją. Co jakiś czas zaglądał do tej komory właśnie w tym celu, żeby sprawdzić. A niektórzy z literatury, wiemy, trzymali tam też kosztowności w takich...
0: No, Boryna pieniądze trzymał, no, tak? I tam miał schowane, i żeby mu nikt tego nie ukradł, bo wiadomo, w tym pomieszczeniu się najbardziej się go pilnowało, prawda? On był zawsze pod kluczem, ono było komora. Przypomnijmy, komora to była.
4: U bogatych w komorze wisiały całe pęta kiełbas.
0: No właśnie, tam też
4: się pojawiały. Ususzone, które mogły wisieć, a wisieć wtedy. Tam było wszelkiego dobra pod dostatkiem i takie komory musiało być sucho. Starano się utrzymać tam największy porządek. Tam też właśnie oprócz tych wszystkich żywieniowych przedmiotów były też właśnie czasami chowane rzeczy, które chciano ustrzec przed złodziejem. Było biednie, głodno, no to chciało się lepiej zjeść, prawda? Czasami były jakieś zakusy, czy jak były drzwi otwarte od komory, no to można było coś tam po cichu ściągnąć. Ja pamiętam opowiadanie takiego już dawno też nieżyjącego człowieka, a to akurat dotyczyło Wielkiego Postu. W komorze były u nich skwarki. No to było zimno.
0: Rarytas.
4: Tak, akurat był Wielki Post. Była otwarta komora, więc zakradł się i ukradł skwarkę. Wsadził ją sobie do buzi, ale zobaczyła to matka. Zabrała mu skwarkę, wyrwała mu z ust, wytarła jeszcze mu szmatą. Obtarła mu w środku, żeby tylko nie było tego na tłuszczu. Tak. Były zresztą związane z postem jeszcze naczynia specjalne, których jadano w okresie postu i te, w których gotowano poza okresem postu.
0: A mówiliśmy tu jeszcze o takich naczyniach, które zwaliście kadłubami. Wiem, że na ten temat jest jeszcze coś do powiedzenia.
3: Były dwa rodzaje kadłubów. Były kadłuby poziome i pionowe. Te poziome były to... Kadłub w ogóle to jest takie naczynie, które jest wydrążone z kawałka drewna. Te poziome mogły być bardzo długie i właśnie one służyły do przechowywania ziarna. Zaś te mniejsze, takie kadłubki, służyły do przechowywania też sypkich rzeczy, takich jak kasza, groch, fasola. Mąkę tam też można było trzymać.
4: Miało to walcowate formy, było dosyć dużo miejsca zajmowało, ale mamy w zbiorach takie bardzo duże kadłuby. Jak ktoś się u nas zjawi, no to będzie mógł sobie je zobaczyć, bo widać wnętrza komór, można, jak ktoś jest bardziej sprytny, to może tam zajrzeć przez okienko właśnie. Te kadłuby, one były trudne do wykonania, bo trzeba było drążyć cały środek, bo to był po prostu zwyczajny pień, gruby pień drewna czy drzewa, który był pozbawiony tego środka.
0: Czyli to było jak beczka? Czy to
4: tak,
0: miało...
4: beczkowate to było, tylko że to były pierwotne formy tak naprawdę beczek.
0: No tak, i od góry się wrzucało to, co chcemy przechowywać.
4: Tak, do tych pionowych od góry, a jeśli były te leżące, no to był po prostu duży otwór na wierzchu, wyżłobiony i przez ten otwór wsypywano albo stamtąd zabierano. Mówiłem o tych słomiankach na ziarno, też plecione, ale z innego materiału były na przykład opałki. To miało kształt takiej...
3: Wrzecionowaty można
4: powiedzieć. Tak, raczej może takie owalny kształt. Wyglądało to trochę jak łódka, ale obudowane z boków, otwarte od góry i bardzo często przynoszono w tym na przykład opał do domu, czasami kapustę do kiszenia czy ogórki, jeśli było dużo. To też duże pojemniki, które często w gospodarstwie domowym były używane. Ale oprócz tego różnego rodzaju jeszcze worki szyte własnoręcznie z płótna. Były różnego rodzaju
3: solnice.
4: Naczynia. Tak, solnice drewniane. Zawsze jak się wchodziło do izby, to bezpośrednio przy wejściu była ustułowana trzon kuchenny i zaraz obok, żeby było pod ręką, wisiały takie czasami ładnie zdobione solnice drewniane, zbijane z czterech desek, czasami z rozetą jeszcze wyrzezaną na denku albo na tej ściance licowej. No i to właśnie, sól była bardzo ważna i w każdym gospodarstwie musiało być. Jak już nie było soli, to klapa.
0: No tak,
4: tak jak
0: przechowywania.
4: Wtedy, kiedy nie było chleba też.
0: No właśnie. Jesteśmy jeszcze w gospodarstwie chłopskim i tam pojawiają się jeszcze jedne takie miejsca zwane piwnicami. To też jest ciekawe i też w wielu miejscach Muzeum Wsi Mazowieckiej takie piwnice możemy spotkać, zobaczyć.
3: Tak, u nas w muzeum też w zagrodach są takie piwnice. Piwnica to jest taki wydrążony dół, taki kopczyk usypany z drzwiczkami.
0: Tam... Taka ziemianka mi się kojarzy.
3: Tak, też można było nazywać ziemianką, była też nazywana sklepem. Tam przechowywano ziemniaki, mogły się znajdować buraki, dynie. Tam była zawsze niższa temperatura, dlatego w lato pilnowano, żeby te drzwiczki były zawsze zamknięte i żeby nie wpuszczać tego ciepłego powietrza.
0: Kierownik działu etnografii Magdalena Kowalak. Dziękuję pani za rozmowę.
3: Dziękuję.
0: I adiunkt działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Robert Rumiński. Dziękuję panu bardzo.
4: Dziękuję pięknie.
0: Adam Ejnik. Do usłyszenia.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 22 dzień maja. W 1821 roku władze Raciąża w powiecie płońskim i gmina żydowska zawarły umowę o dzierżawie terenu, na którym został założony cmentarz żydowski. W 1909 roku kościół świętego Wojciecha w Nasielsku w powiecie nowodworskim został konsekrowany przez biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. W 1989 roku odbyła się premiera komedii erotycznej Sztuka kochania. Rolę psychoanalityka doktora Sapersteina zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Naprawdę nie chodzi o pieniądze, ale akurat mam pacjenta, który płaci, więc nie wypada, żeby czekał.
2: W 2002 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Ryszard Bober otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
4: Ja chcę przypomnieć państwu, że wówczas również komornik miał prawo wystąpić o własnego biegłego, dla którego była wiążąca ta opinia.
2: W 2017 roku pułkownik Andrzej Wasielewski został dowódcą 5. Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.
5: Ważne jest kultywowanie pamięci o naszych bohaterach.
2: W 2021 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności życia i cnót urodzonego w Mławie Bernarda Kryszkiewicza. Odtąd przysługuje mu tytuł czcigodnego sługi Bożego. Urodzili się w 1877 roku Paul Weiss, burmistrz Działdowa w latach 1909-1920. W 1904 roku Eugeniusz Piecha, kierownik szkół w gminie Działdowo, w Komornikach i Burkacie oraz nauczyciel w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, współzałożyciel i członek Komisji Rewizyjnej Związku Mazurów. W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu oraz w organizacji konspiracyjnego Mazurskiego Instytutu Badawczego. Po wojnie inspektor szkolny w powiecie działdowskim i nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Działdowie. W 1923 roku Kazimierz Ciepiela, pułkownik pilot Wojska Polskiego, dowódca 9. Eskadry Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej imienia Żwirki i Wigury w Radomiu z miejscem stacjonowania w Przasnyszu. Dowódca 64. Lotniczego Pułku Szkolnego w Przasnyszu. W 1970 roku w Płońsku Robert Jadczak, piłkarz grający na pozycji obrońcy lub pomocnika. Karierę piłkarską rozpoczynał w drużynie młodzieżowej MZKS Płońsk. Podczas seniorskiej kariery grał m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki.
6: Widać było na początku, że drużyna nie jest przygotowana w ogóle do sezonu. Później się okazało, że nie mieli żadnego praktycznie obozu przygotowawczego.
2: Zmarli w 1934 roku Jerzy Kurnatowski, współinicjator założenia Towarzystwa Przyjaciół Mazur w Działdowie, opracował projekt akcji polskiej na terenie Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem Działdowa i okolic. W 1943 roku Jan Kryst, pseudonim Alan, urodzony w Modlinie, żołnierz Armii Krajowej. We wrześniu 1939 roku uczestniczył ochotniczo w obronie Warszawy na pierwszej linii umocnień. Chorował na gruźlicę płuc. Diagnoza wróżyła mu rychłą śmierć, dlatego wystąpił do dowództwa o możliwość wzięcia udziału w akcji odwetowej za masowe rozstrzeliwania bez względu na ryzyko. Dowództwo KEDYW-u wyznaczyło mu zadanie samotnego ataku na warszawską restaurację

0: życie, zdecydował się na samotną akcję bojową.
1: W 1944 roku we wsi Mostowo w gminie Szreńsk w powiecie mławskim zginął podczas walki z żandarmami niemieckimi Stefan Podszuski, pseudonim Wataszka Leonidas, nauczyciel, członek ruchu oporu, dowódca oddziału zbrojnego batalionów chłopskich w KRA.
2: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
4: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
5: Na co dzień.
6: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki.

0: Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Rekt-

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem chrzest nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
3: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
4: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
3: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
5: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
3: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. Ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
6: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
7: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
6: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
8: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
2: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
0: Reklama.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mławskie wodociągi stawiają na cyberbezpieczeństwo. Jest unijne wsparcie. Niedzielna Korneliada w Żurominie. Rodzinny piknik w dwójce. Działdowo, stolicą fotografii. Weekend ze sztuką. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Blisko 790 tysięcy złotych dofinansowania pozyskał Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wodkan w Mławie. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów wodociągowych. Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnych zabezpieczeń chroniących infrastrukturę informatyczną przed cyberzagrożeniami. Spółka podkreśla, że inwestycja ma zapewnić stabilność dostaw wody i odbioru ścieków. Dofinansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Przed nami piąta edycja rodzinnego festynu organizowanego przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie. Korneliada 2026 odbędzie się na placu przed szkołą. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W programie znalazły się m.in. rozgrywki sportowe, gra terenowa, loteria, licytacje oraz prezentacje talentów uczniów i przedszkolaków. Jednak na pierwszym miejscu jest integracja, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie Piotr Babiuch.
3: Korneliada ma na celu integrować środowisko szkolne, ale nie tylko. Poza tym mamy w ofercie wiele atrakcyjnych nagród. Będzie możliwość wylosowania rowerów. Jeden rower wartość 3000 zł, drugi rower 2000 zł. Ponadto jest komputer o wartości 2100 zł oraz namiot kempingowy dla 4 osób.
2: Od pierwszej Korneliady minęło 8 lat, wspomina Piotr Babiuch.
3: Zawsze największe wspomnienie i emocje wywołuje pierwsza Korneliada, którą organizowaliśmy 8 lat temu, ponieważ tak naprawdę przecieraliśmy szlak. Dzisiaj jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji, ponieważ mamy pewne doświadczenie, ale też, korzystając z okazji, chcę skierować podziękowania do rodziców za jej zaangażowanie.
2: Podczas wydarzenia zaplanowano występ orkiestry Dentej, pokaz taekwondo, zumby oraz tańca belgijskiego. Dzieci będą mogły skorzystać z dmuchańców, toru przeszkód, przejażdżek na konikach mechanicznych czy malowania twarzy. Podczas festynu będzie można zwiedzić wóz strażacki i radiowóz policji. Organizatorzy przygotują także strefę gastronomiczną z grillem, bigosem, żurkiem, lodami i goframi. Korneliada odbędzie się w niedzielę w godzinach od 12 do 18 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Rozpoczęły się trzecie dni fotografii w Działdowie. Tegoroczna edycja wydarzenia miała międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter. W programie znalazły się wystawy, plenery, spotkania autorskie, wykłady oraz noc fotografii. Oficjalne otwarcie zaplanowano dziś w Muzeum Pogranicza. Uczestnicy będą mogli zobaczyć wystawy fotografii, malarstwa i rzeźby. Organizatorzy przygotowali także panel prezentacyjny poświęcony fotografii oraz spotkania z artystami. W sobotę odbędzie się m.in. odsłonięcie muralu z druhem, plener fotograficzny i noc fotografii. Na niedzielę zaplanowano rodzinny piknik z warsztatami, koncertem na pile, malowaniem twarzy i pokazami dawnych technik fotograficznych. Wydarzenia będą odbywać się w różnych punktach Działdowa. Szczegółowy program na stronie radio7.pl. Film dokumentalny Posłani. Od dziś można oglądać w kinach w całej Polsce. Jednym z głównych bohaterów produkcji jest Michał Ulewiński. Dokument opowiada historię niezwykłej pielgrzymki przez Polskę. Michał Ulewiński przeszedł ponad 1650 km, niosąc 15-kilogramowy krzyż. Trasa prowadziła od Zalewu Wiślanego przez Giewont i Gniezno aż do Sokółki. Na mapie układała się w symboliczny znak krzyża. Michał Ulewiński podczas pielgrzymki przechodził również przez nasz region. Jego trasa prowadziła z Zielunia przez Lubowic i Żuromin. Spotkaliśmy go 6 lat temu z wielkim krzyżem na plecach. Mówił nam o swojej misji.
4: No idę, żeby pokutować za grzechy, żeby Pana Boga przebłagać, żeby po prostu pobłogosławił nam jako krajowi. Ja tutaj na ten krzyż złożyłem wszystkie grzechy każdego Polaka. Złączyłem to z ofiarą Pana naszego Jezusa Chrystusa na krzyżu.
2: Film pokazuje nie tylko samą wędrówkę, ale również spotkania z ludźmi, świadectwa wiary i duchowe przemiany. Twórcy podkreślają, że to opowieść o nadziei, modlitwie i poszukiwaniu sensu życia. Reżyserem filmu jest Dariusz Walusiak, twórca dokumentów Ulmowie i Teraz i w godzinę śmierci. Produkcja już przed premierą wzbudziła duże zainteresowanie i zbiera pozytywne recenzje. Film Posłani dziś trafi do kin w całej Polsce.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Odwiedź salon Rekman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Rekman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Rekman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Rekman. Rekman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od Systemo Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769. Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polski kapitan z zakażonego statku jest zdrowy, niedługo wróci do kraju. Premier chwali decyzję Trumpa o wysłaniu amerykańskich żołnierzy do Polski. W Lublinie dziś zaczyna się nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych. Transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia. Będzie to transport samochodowy.
2: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
3: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
2: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Tak decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski skomentował premier Donald Tusk. Premier podziękował wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, m.in. prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski podkreśla, że pomogła reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność.
4: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. W tej sprawie też na pewno kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy. Maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
2: Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Lublin będzie kolejnym dużym miastem z nocną prohibicją. Ograniczenie zacznie obowiązywać dzisiaj. Do końca roku alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, a od stycznia zakaz będzie obowiązywać już od 22, mówi rzeczniczka prezydenta Justyna Guść.
5: Nowe przepisy dotyczą wyłącznie sklepów. Ograniczenia nie obejmują działalności barów ani innych lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu.
2: W Lublinie około 600 sklepów ma koncesję na sprzedaż alkoholu. Łatwo Gang się nie zatrzymuje. Właśnie ruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Influencer wystartował o 16. Twórca zapowiedział, że po dotarciu nad morze planuje wrócić rowerem pod Tatry, kontynuując tak zbiórkę na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dysfonię mięśniową. Zmarły niedawno trener piłkarski Jacek Magiera zostanie upamiętniony. Będzie patronować wiaduktowi w Częstochowie, obok którego powstanie stadion. Magiera był wychowankiem Rakowa. Prezes klubu mówi, że propozycja, by wiadukt nosił imię Jacka Magiery, jest symboliczna. Piłka łączy ludzi, tak jak wiadukt łączy dwie części miasta.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, poinformował dziś już oficjalnie angielski klub. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Manchester City zakończy rozgrywki Premier League na drugim miejscu. Tytuł po raz pierwszy od 22 lat zapewnił sobie Arsenal. Sezon w Anglii zakończy się w niedzielę. 2 lata temu zakończył grę w reprezentacji, ale wobec posuchy na pozycji bramkarza selekcjoner niemieckiej kadry nie miał wyjścia i zadzwonił po weterana. 40-letni Manuel Neuer pojedzie na swój 5. mundial i wszystko wskazuje na to, że będzie podstawowym bramkarzem niemieckiej reprezentacji. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Można na to spojrzeć z dwóch stron. Albo Manuel Neuer jest po prostu świetny, albo Niemcy mają kłopoty z bramkarzami. I chyba oba zdania są prawdziwe. Oliver Baumann z Hoffenheim i Alexander Nibel z VfB Stuttgart to bramkarzy dobrzy, ale bez błysku. A Neuer w końcówce sezonu grał znakomicie, mówi trener Julian Nagelsmann. Moim zadaniem był wybór 3 najlepszych bramkarzy w kraju. Manuel jest jednym z nich. Dlatego zdecydowaliśmy się z nim skontaktować i zapytać, czy chciałby ponownie zagrać w kadrze. Dla Neuera to będzie 5. mundial. To także bezcenne doświadczenie. Neuer w wysokiej formie daje drużynie pewność siebie. Dzięki temu obrońcy mogą grać z większą odwagą. To zawodnik światowej klasy, który wzbudza szacunek, a także budzi respekt u napastników rywali. Niemcy na mundialu zagrają w grupie z Curaçao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem.
6: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Włoch Alberto Bettiol wygrał w miejscowości Verbania nad jeziorem Maggiore 13 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Bettiol, który zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, wyprzedził o 26 sekund pierwszego z towarzyszy długiej ucieczki, Norwega Andreasa Leknesunda oraz o 44 sekundy Belga Jaspera Stuyvena. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Kłaniam się nisko. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie wypędzeniu sierpeckich Żydów. Od października 1939 roku stopniowo do sierpca docierały informacje z Lipna oraz Drobina, że miejscowi Żydzi byli wodzeni przez Niemców wyjazdem do Palestyny. W związku z tym żądano od nich zabrania ze sobą kosztowności i jak najlepszych ubrań. Następnie Żydzi, zgromadzeni w centralnych punktach tych miejscowości, byli zmuszani do porzucania kosztowności oraz byli pozbawiani ubrań i w samej bieliźnie musieli wracać do swoich domów. Sierpeccy Żydzi nie dopuszczali do siebie możliwości, że podobny los może czekać także ich. Trwali w takim przekonaniu do środowego poranka 8 listopada 1939 roku, kiedy to Niemcy wraz z Volksdeutschami wypędzili wszystkich miejscowych Żydów, łącznie z dziećmi i niemowlętami z ich mieszkań. Żydzi zostali skierowani na Stary Rynek, gdzie piątkami uformowano kolumnę marszową. Po bokach kolumny porządku pilnowały oddziały SS Gestapo oraz niemieccy urzędnicy i przedstawiciele cechów rzemieślniczych. W ten sposób rozpoczęło się wysiedlanie Żydów Sierpca. Popędzani przez Niemców Żydzi ulicą Płocką dotarli do dworca kolejowego. Cały czas kolumnie marszowej towarzyszyła znajdująca się na jej czele orkiestra strażacka, która grała do odjazdu ostatniego pociągu. Przed odjazdem taboru o godzinie 10 Niemcy zapowiedzieli, że każdego Żyda powracającego do Sierpca czeka kara śmierci. W każdym wagonie, który został zaplombowany, znajdowało się ponad 100 Żydów. Niektórzy Żydzi, spodziewając się wysiedlenia oraz zagrabienia mienia przez okupantów, przekazali swoje mienie Polakom, mając nadzieję na jego odzyskanie. Warto dodać, że akcja ta nie dotyczyła tylko samego Sierpca, lecz było to skoordynowane działanie, w wyniku którego tego samego dnia wypędzono Żydów z okolicznych miast z powiatu sierpeckiego. To jest Raciąża, Żuromina, Bieżunia, a także okolicznych wiosek. W sumie około 10 tysięcy Żydów z powiatu sierpeckiego zostało zmuszonych do natychmiastowego opuszczenia swojego miejsca zamieszkania oraz utraty majątku. Żydzi z Sierpca trafili do Pomiechówka, a następnie popędzani, bici i poniżani przez Niemców przemaszerowali do nowego dworu mazowieckiego, gdzie spędzili noc. Pomocy pobratymcom udzielali miejscowi Żydzi, przekazując potajemnie jedzenie, ubrania bądź oferując nocleg. Następnego dnia, to jest 9 listopada, specjalnym transportem zostali skierowani do stolicy. Po opuszczeniu wagonu w Warszawie zostali poinformowani przez Niemców, że nie mają możliwości powrotu do Sierpca. Część z Żydów zamieszkała u znajomych bądź u rodzin, a część pozostała bez dachu nad głową i musiała samodzielnie szukać schronienia. W gronie wysiedlonych znalazł się sierpecki rabin Jeszua Hersch Dawid Goldschlag wraz z rodziną. Do stolicy przedostał się z Łodzi, do której dostał się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, będąc w odwiedzinach u syna. Żona rabina, Laja, doznała załamania nerwowego i została aresztowana przez Niemców, a jej losy pozostają nieznane. Przed zamknięciem łódzkiego getta rabinowi udało się wraz z córką Miriam przedostać do Warszawy, gdzie zaangażował się w niesienie pomocy sierpeckim Żydom. Córka rabina Miriam, syn Elia wraz z żoną Fejgą i synami Jakobem zostali zamordowani w obozie zagłady w Treblince w roku 1942. Rabin Goldschlag został prawdopodobnie zabity w czasie powstania w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. Z całej rodziny wojnę przeżyła tylko wnuczka rabina Klara. Wskutek ludobójczej praktyki Niemców społeczność sierpeckich Żydów w Warszawie systematycznie zmniejszała się. Do czasu akcji likwidacji getta warszawskiego zginęło w wyniku rozstrzeliwań, głodu, chorób około 2000 sierpeckich Żydów. Ostatnią rodziną pochodzącą z Sierpca, która przed wysiedleniami była obecna w Warszawie, była rodzina Mendla-Lifszyca. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Do usłyszenia, dr Arkadiusz Meller.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905, 602 613 905. Starostwo powiatowe w Żuromińsku informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żuromińsku, a także w siedzibie urzędu.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żuromin z dodatkowymi milionami rusza przebudowa jednej z najdłuższych ulic miasta. Miliony dla mazowieckich zabytków, historyczne kościoły i ratusz w Mławie odzyskają dawny blask. Ostatni krok w walce o utrzymanie Mławianka gra z Lechią. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dodatkowe 3 miliony złotych dofinansowania otrzymał Żuromin na przebudowę ulicy Licbarskiej. Wcześniej samorząd pozyskał na inwestycje 14 milionów złotych z programów rządowych. Nowe wsparcie przyznał Sejmik Województwa Mazowieckiego. Licbarska to jedna z najważniejszych ulic w mieście, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Ulica Licbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Licbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Urząd na te inwestycje pozyskał prawie 14 milionów złotych. Do projektu będzie się musiał dołożyć gmina, informuje burmistrz.
3: To jest naprawdę bardzo pokaźna kwota, która pozwala nam realnie myśleć o przebudowie ulicy Licbarskiej. Oczywiście po naszej stronie będzie jeszcze potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego, ale takiej możliwości, takiej okazji jako samorząd nie możemy zmarnować. I w najbliższych miesiącach bałagan w naszym mieście związany z przebudową.
2: Inwestycja obejmie przebudowę nawierzchni oraz budowę dwóch rond przy technikum oraz przy skrzyżowaniu ulic Działkowej i Przemysłowej. Powstanie także ścieżka rowerowa i nowe oświetlenie. W ramach prac przebudowana zostanie również kanalizacja wodociągowa i deszczowa. Roboty w centrum Żuromina mają rozpocząć się jeszcze w pierwszym półroczu. Kolejne środki z programów samorządu województwa mazowieckiego trafią do powiatu sierpeckiego. Umowy na realizację zadań zostały już podpisane. 25 tysięcy złotych otrzymała Młodzieżowa Rada Powiatu Sierpeckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na działania i inicjatywy skierowane do młodzieży. Znacznie większe wsparcie trafi na inwestycje drogowe. Powiat pozyskał prawie 200 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej Chrostkowo-Blinno. Podczas podpisania umów powiat sierpecki reprezentowali starosta Przemysław Burzyński, wicestarosta Wojciech Rychter, skarbnik Zbigniew Garwacki oraz radny Piotr Rzeszotarski. Samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 1 300 000 złotych na ratowanie zabytków w regionie ciechanowskim. Dzięki programowi Mazowsze dla zabytków wsparcie otrzymało 14 projektów. Wśród nich znalazła się rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie. Na drugi etap prac miasto dostało 100 tysięcy złotych. Kolejne środki trafią do parafii w Dzierżgowie na konserwację elewacji wieży kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Remont ścian i wybranych elementów zabytkowego kościoła zostanie przeprowadzony także w wyszynach kościelnych. W powiecie ciechanowskim pieniądze pozwolą m.in. odnowić polichromię w kościele w Lekowie oraz przeprowadzić renowację elewacji świątyni w Zeńboku. 100 tysięcy złotych otrzymała również parafia w Gołyminie Ośrodku. Tam prowadzone będą dalsze prace przy neogotyckim polichromowanym stropie i malowidłach ściennych zniszczonych podczas nawałnicy. Program wspiera właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje mogą pokryć nawet połowę kosztów prac, a w wyjątkowych przypadkach całość inwestycji. Sport. Mławianka Mława. W niedzielę podejmie u siebie Lechię Tomaszów Mazowiecki w spotkaniu na wagę utrzymania w BetClick trzeciej lidze. Duma Zawksza po świetnej rundzie wiosennej pod wodzą trenera Marka Gołębiewskiego wykaraskała się z opresji i brakuje jej jednego zwycięstwa do pozostania w czwartej klasie rozgrywkowej. Tylko 3 punkty gwarantują spokój w ostatniej kolejce sezonu. Lechia nie jest jednak chłopcem do bicia. Zajmuje 8. miejsce w klasyfikacji z dorobkiem 46 punktów. W ostatnim meczu odniosła zwycięstwo 2-0 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Biało-zieloni są za to świeżo po kapitalnym zwycięstwie z Widzewem Łódź 2. Początek niedzielnego meczu o godzinie 17:00. Emocji nie będzie brakować, więc wszystkich kibiców zachęcamy do pojawienia się na trybunach.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trafi kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar na toruńskim poligonie. Z ogniem walczy 20 zastępów straży. Świadek zeznaje, jechałem z Sebastianem M. ponad 300 na godzinę. Jeszcze dziś ma być ogłoszony projekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 20 zastępów straży pożarnej i dwa samoloty walczą z pożarem na toruńskim poligonie. Ogień objął kilka hektarów, ale strażacy pracują na znacznie większym obszarze. Ogień jeszcze nie został opanowany, ale jak mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiej straży, sprawa idzie w dobrym kierunku. Dym widoczny jest z wielu kilometrów. Kolejny świadek zeznawał w procesie Sebastiana M. Przypomnijmy, chodzi o wypadek, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. 3 lata temu na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim Sebastian M. miał jechać swoim BMW ponad 300 km na godzinę i staranować kije. Bartosz Kądziołka.
3: Świadek to były pracownik oskarżonego. W sądzie mówił o jego stylu jazdy. Zeznał, że kilkukrotnie, kiedy jeździł z Sebastianem M. jako kierowcą, oskarżony rozpędził się powyżej 200 km na godzinę, a raz jechali 304. A to, jak powiedział po wyjściu z sali prokurator Aleksander Duda,
4: świadczy o tym, że oskarżony jest osobą, która miała tendencję co najmniej do przekraczania prędkości.
3: Obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
5: Absolutnie nie można powiedzieć, że z zeznań świadka wynika, że on tak jeździł cały czas, ponieważ świadek powiedział, że jeździł jedynie kilkukrotnie, dosłownie, z panem Sebastianem.
3: Obrona po raz kolejny podważała też opinię biegłych w sprawie przebiegu wypadku i domaga się ich uzupełnienia. Kolejna rozprawa w lipcu.
2: Jeszcze dzisiaj zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, tak twierdzi saudyjska telewizja Al Arabiya. Projekt zakłada natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej. Do Teheranu przybyła już delegacja Kataru i Pakistanu. Mają pełnić rolę mediatorów. A mimo wciąż niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, paliwa mają być w przyszłym tygodniu trochę tańsze. Biuro Analityczne Reflex ocenia, że na niskie ceny ma przede wszystkim wpływ tak zwany pakiet CPN, który na razie jest przedłużony do końca maja. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego maksymalnie 6,85. Gratka dla kinomaniaków na Śląsku. Dziś rusza trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. To wydarzenie, które ma przypominać mieszkańcom regionu, że kameralne kina nadal tętnią życiem i pozostają ważnym miejscem spotkań miłośników sztuki filmowej. Oprócz pokazów filmów fabularnych i dokumentalnych zaplanowano wydarzenia towarzyszące, mówi Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego, a także szefowa kina Amok w Gliwicach.
6: W wielu kinach są wprowadzenia, rozmowy. No u nas na przykład my będziemy mieli Znaki Pana Śliwki. To jest taki dokument, który wchodzi o jednym z najbardziej znanych polskich designerów okresu PRL-u i przyjedzie do nas taka instalacja, która będzie pokazywać te znaki.
2: W festiwalowym paszporcie kinowym widzowie będą zbierać pieczątki z odwiedzanych miejsc. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
7: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad, przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
2: Festiwal potrwa do najbliższej środy. Obejmie 17 kin w 15 śląskich miastach.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nie będzie przynajmniej na razie zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas zebrania zarządu nie udało się rozpatrzyć wniosku opozycji o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL-u. A to na nim mogłoby dojść do odwołania ze stanowiska prezesa, tak przynajmniej utrzymują jego przeciwnicy. Sam Radosław Piesiewicz podpierał się dziś statutem stowarzyszenia, którego jest prezesem. Kadencja Piesiewicza kończy się w kwietniu. Michael Carrick podpisze kontrakt na 2 lata i będzie kontynuować pracę w roli trenera piłkarzy Manchester United, przekazał dziś angielski klub. 44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów po tym, jak działacze zwolnili Portugalczyka Rubena Amorima. Z kolei Manchester City potwierdził dziś rozstanie po dekadzie z Pepem Guardiolą. Pół ligi zagra o coś w ostatniej kolejce naszej piłkarskiej ekstraklasy. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka zapowiada się zatem arcyciekawie. W szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
9: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
10: Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
9: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdański Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
0: Jesteśmy gotowi. Dla nas sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
9: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
8: Finałowa kolejka Ekstraklasy jutro o 17:30.
2: Sobota ma być ciepła i piękna, 21 stopni na wschodzie Polski, w centrum 24, a na zachodzie nawet 27. Nad morzem 23 i słońce, w górach też 23 i słońce. W niedzielę przyjdą opady przelotne, a także burze.
11: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: pragnę.
1: Right now! Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
2: Hey! This is...

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
0: Reklama. Welcome to Central Park.

0: stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.